Tedeschi Trucks Band. Oni kochają muzykę Claptona, oni kochają ten czas, zwłaszcza w którym Clapton występował ze swoim zespołem jako Derek and the Dominos i ten czas, w którym powstała Layla and Other Assorted Love Songs. W 2019 roku muzycy Tedeschi Trucks Band wykonali pełen zestaw utworów wywodzących się właśnie z tego albumu podczas koncertu i ten koncert został zarejestrowany. Dokonam teraz takiego historycznego porównania dwóch wersji jednego z utworów z tego albumu, czyli Nobody Knows You When You're Down and Out, w wersji oryginalnej, a zaraz potem w wersji tej współczesnej po niemal 50 latach, czyli w wersji Tedeschi Trucks Band. Oddajmy się zatem na całe 10 minut w słodkie kołysanie bluesa Jimmy'ego Coxa.

Na koniec bonusik. Raz jeszcze Maria Aurigema w nagraniu Ciu, Ciu, Ciu, Boogie. Jak obiecałem, kiedyś wrócę do jej twórczości szerzej, bo na razie wiem tylko, że jest niezwykle dynamiczna i niech ten dynamizm udziela się nam wszystkim przez następne minuty. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Hamiltona. Artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu. Cyklu Bielszego Odcienia Bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Ericiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erica Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erica Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Ericowi w różnych okresach jego kariery i nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours with Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Erika Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

sygnowana aż dwoma latami pochodzenia, ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. Kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na turnę po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues. Thank you.

0: Thank you.
1: Przyszła kolej na gitarę akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Lowe, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa. Jak ja się cieszę, jak słyszę te nutki i te słowa, bo to jest taki moment, taka chwila, a potem taka godzina, z którą no, wiążą mi się jak najsympatyczniejsze wspomnienia już od wielu, wielu lat. Wiem też z opinii słuchaczek i słuchaczy, że część z Państwa słuchających też lubi ten czas, ten moment i tę godzinę. No więc z tą przyjemnością zanurzmy się teraz w muzykę. A muzyka będzie dzisiaj zróżnicowana i choć ta audycja jest realizowana w czasie, kiedy mróz trzaskający spowił znaczną część naszej ojczyzny, to mam nadzieję, że muzyczka będzie nas grzała. I oto pierwszy numer, który może nie jest specjalną tak zwaną grzałką, czy też nie ma w nim elementów łojenia, ale jest to bardzo przyzwoita piosenka z gatunku blues pop.

0: Plus pop to sam sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy on funkcjonuje w obiegu profesjonalnym, ale myślę, że taka piosenka właśnie może ubiegać się o takie zaszufladkowanie. Tytuł piosenki All Around the World, a wykonawca to Quinn Sullivan. Wielokrotnie już występował w różnych audycjach w Radiu Baobab, no ale tym razem jest okazja szczególna, bowiem 26 marca Quinn Sullivan skończy 21 lat, a więc będzie miał taką pełnoletniość, która upoważnia go już do chyba biernego i czynnego kandydowania na przykład na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych albo coś w tym rodzaju. W każdym razie Quinn Sullivan to już jest dorosły mężczyzna, a przecież wszyscy pamiętamy, kiedy miał te swoje 11 czy 13 lat i u boku B.B. Kinga czy też Buddy'ego Guya imponował światu swoją niesłychaną techniką gry na gitarze, no i tym swoim cieniutkim głosikiem dośpiewywał też wszystko to, czego gitarka nie mogła dograć. Na swoje 21 urodziny Quinn Sullivan przygotowuje nowy album. To będzie już czwarty album w jego dyskografii. Płyta nosi tytuł Wide Awake i właśnie All Around the World to jest pierwsze nagranie, które udostępnił swoim fanom. W oczekiwaniu na pełną płytę teraz sobie przypomnimy, jak Quinn Sullivan brzmiał, kiedy był dużo, dużo młodszy. Będzie to mianowicie nagranie sprzed prawie 13 lat, a ile wtedy miał Quinn Sullivan, dowiedzą się Państwo z ust zapowiadającego jego występ.
1: Hey, how you doing? Hello, Chicago. Are you ready tonight? Well, please welcome to the stage 13-year-old from New Bedford, Massachusetts, Quinn Sullivan, everybody.

0: Bush.
1: To był Queen Sullivan w koncertowym wykonaniu słynnego numeru Claptona Got to Get Better in a Little While. Pozostańmy zatem przez chwilkę jeszcze w koncertowym nastroju i też podobnie jak to miało miejsce przy prezentacji poprzedniego nagrania, teraz zapowie je wykonawca ze sceny. Panie i panowie, oto i on.
2: Piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

Bartek Sosnowski z przyjaciółmi wykonał... O, daktyl się odezwał. On jak słyszy, że mówię o Sosnowskim, to zawsze wyraża swoją radość. No więc Bartek Sosnowski wykonał z przyjaciółmi Roadhouse Blues Doorsów i jest to absolutna nowalijka. Można nawet powiedzieć, że to nagranie wyprzedza czas. Bowiem tak naprawdę premiera tego nagrania oraz kilkunastu jeszcze innych, poszerzona o formę wideo, będzie miała miejsce 13 lutego, czyli w sobotę o godzinie 19. A gdzie? A w internecie, proszę Państwa. Będzie ten koncert transmitowany przez Blues Marathon Augustowski, przez augustowskie placówki kultury. No i proszę sobie wstukiwać w wyszukiwarkę hasło Pandemic Session in Augustów. A cóż to takiego jest Pandemic Session in Augustów? Tradycją kilkuletnią było już to, że z półrocznym wyprzedzeniem przed augustowskim Blues Maratonem spotykali się artyści, którym bliskie jest hasło Blues Maraton w augustowskim kaktusiku i grali sobie pięknie i kołysząco różne sławne i mniej sławne numery. Ja tam także byłem, herbatkę z korzeniami piłem, no i udawało się od czasu do czasu też wytransmitować to przedsięwzięcie przez żywe radio. No, w tym roku zmieniło się sporo. Nastał COVID. Radio, które transmitowało, teraz chętniej transmituje zupełnie inną estetykę. No, więc Sławek Mitros i organizatorzy Blues Maratonu doszli do wniosku, że warto by jednak podtrzymać płomyczek tej nadziei, że będzie lato i że będzie pełnowartościowy Blues Maraton. I zdecydowali się przeprowadzić akcję pod tytułem Pandemic Session in Augustów. No więc zawezwano artystów, a są to Joanna Kaniewska-Śpiew, Bartek Sosnowski-Wokal, Jan Gałach-Skrzypce, Borys Sawaszkiewicz-Fortepian i klawisze, Andrzej Kownacki-Perkusja, Paweł Mazy-Mikosz-Bas, Paweł Szucher-Szuszkiewicz-Gitara oraz Kacper Jonik, harmonijka ustna. Kacper Jonik to jest świetny młodzieniec augustowski, który już parokrotnie pokazywał swoją biegłość harmonijkową w koncertach okołomaratonowych. Odbył się ten koncert. Jaki jest jego repertuar, teraz jeszcze nie mogę w pełni zdradzić, ale jest to bardzo ciekawa kombinacja znanych światowych i krajowych utworów, które ten skład odtworzył po swojemu. Przypomnę więc, że koncert jest do obejrzenia i do wysłuchania 13 lutego o 19 w sieci, że trzeba sobie wstukiwać albo Blues Maraton, albo Pandemic Session in Augustów, no i mieć oczywiście przed sobą ekran i głośniczki. Żeby jeszcze Państwa bardziej zachęcić, mam do zaprezentowania kolejne nagranie z tej sesji i oto Pandemic Session in Augustów przedstawia While My Guitar Gently Weeps w roli wiodącego wokalisty ponownie Bartek Sosnowski.

gorącego kaktusika w chłodnym teraz Augustowie przenosimy się do, właśnie tak naprawdę to nie wiem, czy tam jest w tej chwili bardzo gorąco, czy nie, wiem, że są jakieś niepokojące informacje co do rozprzestrzeniania się COVID-u, a mówię o Portugalii. Mam dla Państwa nowe nagrania zespołu, który się nazywa Kiko and the Blues Refugees. Kiko Pereira to jest wokalista, kompozytor i taka dosyć znacząca, jak twierdzą źródła portugalskie, osobowość muzyczna w tym kraju. Porusza się nie tylko po terenie bluesowym, ale także jazzowym. I ma w swoim dorobku sporo nagrań. No i teraz, a mówię o zimie 2021 roku, ukazał się album zatytułowany Threadbare. Bo Kiko urodził się w Stanach Zjednoczonych, świetnie włada angielszczyzną, no i co ważniejsze może dla nas, świetnie rozumie też ideę bluesa. No i za chwileczkę to udowodni w dwóch nagraniach ze swojego nowego albumu. Towarzyszy mu ekipa portugalska w składzie Antonio Mao de Ferro na gitarach, Jorge Felipe Santos na instrumentach klawiszowych, Karl Minemann na basie i João Cunha na perkusji. Oto Kiko and the Blues Refugees w dwóch nagraniach, Poor Man Justice i Hiver. It's just...

polskich nutek. Tymczasem Curtis Salgado to przecież jest gigant współczesnego bluesowego i około bluesowego śpiewania, o czym mieliśmy się możliwość przekonać chociażby w żywym z nim kontakcie podczas któregoś z niedawnych festiwali Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Wreszcie ukazał się już w całości prezentowany przeze mnie w kawałeczkach album zatytułowany Damage Control. To jest kolejne przedsięwzięcie Curtisa Salgado zrealizowane ze słynną wytwórnią Alligator. No i tutaj Curtis potwierdza tylko wszystko to, co dobrego o nim się mówiło, że świetnie operuje nadal swoim głosem, chociaż lata lecą, że dobiera sobie świetnych muzyków akompaniujących i że jest też utalentowanym kompozytorem i autorem, bowiem znaczna większość utworów pomieszczonych na płycie Damage Control to własna twórczość Curtisa Salgado. I oto dwa przykłady owej twórczości. Z albumu Damage Control utwory What Did Me In Did Me Well oraz The Fix Is In. Panie i panowie, Curtis Salgado.

A teraz można powiedzieć na ogólne życzenie publiczności utwór, który spodobał się, kiedy prezentowałem kilka nagrań tego wykonawcy w radiu Nowy Świat w audycji Dzieci Bluesa, do której też serdecznie zapraszam w każdą środę o 14. Otóż Rob Mays, który generalnie jest klasyfikowany jako artysta muzyki country, ale są takie przejawy kantrowego grania, które zgodnie zresztą z opinią moich wiernych słuchaczy mogę nazwać, to jest takie country, którego lubię słuchać. No więc Rob Mays ma w swoim repertuarze właśnie takie kantrowo-rockowo-bluesowate numery i jeden z nich chciałbym teraz przedstawić, a będzie to utwór zatytułowany My Heart is Bleeding, czyli Moje serce krwawi, i pochodzi ono z nowiutkiego, bo wydanego zimą 2021 roku albumu Didn't Do This On My Own. Oto Rob Mays.

A teraz pewna nowość w strukturze Pierwszego Cienia Bluesa. Otóż chciałbym uruchomić nową tradycję. Tradycję, która wiąże się z tym zupełnie niesłychanym strumieniem życzliwości płynącym w stronę Radia Baobab, Pierwszego Cienia Bluesa i mnie osobiście ze strony słuchaczek i słuchaczy. Ten przejaw życzliwości objawia się w bardzo różnych formach materialnych i pozamaterialnych. No ale ja wszystkich, którzy słuchają i dobrym słowem mnie żywią, traktuję jako patronów. I dlatego chciałbym, żeby patronki i patroni mieli też swój udział w każdej audycji. I od tej począwszy będę czekał na Państwa mailowe życzenia składające się z 2 do 3 ulubionych nagrań Waszych, a ja będę je umieszczał na końcu każdego z następnych Bielszych Odcieniów Bluesa z krótkim wyjaśnieniem, kto sobie co zażyczył. Dziś zaczynamy od 2 świetnych numerów, bardzo kojarzących się z moim wczesnym zafascynowaniem tą muzyką, bowiem pani Zuzanna, patronka i słuchaczka Radia Baobab, swoim mailem ożywiła moją wyobraźnię producencką, jeśli chodzi o audycję Bielszy Odcień Bluesa, i zaproponowała, żeby umieścić w tej audycji 2 jej ulubione nagrania. Pani Zuzanno, oto i one. Oh, Pretty Woman, John Mayall ze swoimi The Blues Breakers, i do tego jeszcze Need Your Love So Bad. Piękny, wczesny Fleetwood Mac z Peterem Greenem. Na życzenie patronki pani Zuzanny.

To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A ja przypominam, że te dwa nagrania uruchomiły piękną, nową, bluesowo-świecką tradycję. W audycji Pierwszy odcień Bluesa zachęcam Państwa do pisania do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z dopiskiem patron lub patronka. I niech taki liścik zawiera kilka słów tłumaczących, dlaczego ktoś z Państwa chciałby posłuchać właśnie takich, a nie innych dwóch lub trzech nagrań. Najchętniej, żeby to były nagrania związane z hasłem Pierwszy odcień Bluesa. No ale jeżeli zdarzy się jakieś lekkie odstępstwo, to jakoś sobie przeżyjemy. A na koniec dopełniająco raz jeszcze Need Your Love So Bad, tym razem w tej słynnej, długiej wersji Garego Moore'a.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.

elementów związanych z Suwałki Blues Festival, bo jestem z tą imprezą związany od samego początku, od 2008 roku. Chcę więc dzisiaj zaprezentować kilka nagrań dokonanych na żywo podczas koncertów w Suwałkach, nagrań nigdzie wcześniej nie publikowanych i dlatego stanowiących, jak sądzę, swojego rodzaju białe kruki w historii bluesowej radiofonii. Zaczniemy od The Blues Band, mojego zaprzyjaźnionego od wielu, wielu lat brytyjskiego wspaniałego zespołu, który przybył do Suwałk w 2011 roku. Wiąże się z tym też takie moje absolutnie już osobiste i niezwykłe przeżycie. Otóż tego dnia zespół przyjeżdżał w kilku partiach, a Paul Jones, wokalista i harmonikarz, ze względu na swoją indywidualną trasę koncertową, no, musiał przylecieć samodzielnie i też wysłano po niego z Suwałk do Warszawy oddzielny samochód. I oto w pewnym momencie, kiedy szedłem główną ulicą Suwałk, ulicą Kościuszki, zatrzymał się przy mnie samochód. Ja w pierwszej chwili nie zwróciłem na to uwagi, ale w momencie, kiedy z wnętrza samochodu wysiadł postawny gentleman i zwrócił się do mnie po angielsku: "Hi Jan, how are you? Where is my dressing room?" Zobaczyłem, że stoi przede mną Paul Jones. No właśnie tak, takie dosyć niezwykłe przeżycie. Ulica Kościuszki, idziesz i spotykasz Paula Jonesa. Posłuchajmy, jak The Blues Band na scenie w parku zagrali Come On In.

Scena w parku, Suwałki Blues Festival, The Blues Band. Na tej samej scenie, zaraz po zespole The Blues Band, miała się zaprezentować Martyna Jakubowicz ze swoją grupą Żona Lota. No i rzeczywiście tak też się stało. Moi przyjaciele z grupy The Blues Band pozostali w okolicy, bo tam była też ich taka zaimprowizowana garderoba, ale zwabieni dźwiękami, które zaczęły się dobywać ze sceny, wyszli z owej garderoby i z uwagą zaczęli słuchać, coś tam się wyczynia. A potem już, kiedy Martyna skończyła swój występ, Tom McGuinness, gitarzysta zespołu The Blues Band, zapytał mnie z pewnym zdziwieniem, czy to jest rzeczywiście zespół z Polski, bo brzmią bardzo, bardzo światowo. No, czy brzmieli? Proszę posłuchać. Oto Martyna Jakubowicz i Żona Lota w utworze Na jednej skaczę nodze.

Bardzo przyjemne wspomnienie sprzed lat. Wspomnienie oczywiście związane też z żywym występem na Suwałki Blues Festival. Jest mój kontakt z niemieckim zespołem BB and the Blues Shacks. To bardzo zasłużony dla bluesowego grania i śpiewania zespół europejski. Choć myślę, że gdyby udało się go na stałe przenieść do Stanów, to pewnie Amerykanie nie zorientowaliby się, że to nie jest ich własna formacja. BB and the Blues Shacks istnieją już ponad 30 lat, nagrali 20 płyt, kilkakrotnie potem występowali już w Polsce, no ale ja bym chciał przypomnieć ich występ właśnie z 2011 roku. Oto BB and the Blues Shacks, czyli bracia Michal i Andreas Alt oraz kontrabasista Henning Hauerken w utworze Just Got Lucky.

0: Uwagi, Clarence Gate Miles Brown.
1: Uprzedzałem, że to będą moje sentymentalne zwierzenia związane z Suwałki Blues Festival. Jednym z najbardziej takich sentymentalnie przeze mnie mile wspomnianych wydarzeń był występ zespołu WUWU podczas Suwałki Blues Festival w 2015 roku. WUWU zagrali wówczas piękny koncert ze współudziałem Suwałki Gospel Choir pod szefostwem Anny Szafranowskiej. Rejestracja tego koncertu została też uwieczniona na płycie WUWU zatytułowanej po prostu Suwałki Blues Festival 2015, Bielszy odcień bluesa. Oto WUWU i Suwałki Gospel Choir w utworze Po godzinach.

W 2017 roku na Suwałki Blues Festival zjechał Fantastic Negrito. To było poniekąd, muszę powiedzieć, nasze suwalskie odkrycie, nie tylko dla publiczności polskiej, ale także dla Europy, bo byliśmy pierwszymi, którzy zaprosili Fantastic Negrito do występów w Europie i potem już zaczęło się jego tournée europejskie, no a od tego czasu jest to postać bardzo, bardzo znana na całym bluesowym i nie tylko bluesowym świecie. A w 2017 roku świeżo po otrzymaniu przez niego nagrody Grammy Fantastic Negrito tak zagrał In the Pines.

0: so much. Thank you so, so, so much.
1: Rok 2017, przyjechał na Suwałki Blues Festival Joe Louis Walker. Jak to bywa, niestety podczas imprez na otwartym powietrzu pogoda nie zawsze dopisuje i to właśnie podczas koncertu Joe Louis Walkera zaczął lać rzęsisty deszcz. I proszę sobie wyobrazić, że znaczna część publiczności pozostała oczarowana pulsem muzyki Joe Louis Walkera pod sceną. Oto jak on z zespołem wykonał wówczas Don't Let Go. Don't let

0: The original Blues Brothers Band.
1: Na koniec tych historycznych wspomnień o Suwałki Blues Festival zostawiłem dwie perły. Pierwsza perła to Mavis Staples, która w 2018 roku przyjechała ze swoim fantastycznym programem, który później można było niemal w całości usłyszeć na jej koncertowej płycie Live in London, bowiem prawie że bezpośrednio z Suwałk udała się właśnie na koncerty w Wielkiej Brytanii. Oto koncertowa wersja No Time for Crying, Mavis Staples.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Moim osobistym wielkim przeżyciem emocjonalnym był przyjazd Warrena Hainsa z jego zespołem na Suwałki Blues Festival. No a już to, że wykonał tam Jessica, czyli jeden z najbardziej głęboko tkwiących w moich muzycznych sentymentach utwór, sprawiło, że ten właśnie moment zaliczam do najbardziej sentymentalnie ważnych ze wszystkich przeżyć tyczących Suwałki Blues Festival. A więc Jessica i Warren Haynes, rok 2015. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Warren Haynes.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

z albumu, w którym te deski Tracks Band wspólnie z Leonem Russellem spróbowali odtworzyć słynny album z przeszłości. Przedostatni utwór to Bound for Glory z koncertu na Florydzie 2021 i wreszcie zamknie to nasze koncertowe spotkanie najdłuższy, bo 14-minutowy utwór zatytułowany I Want More, przy czym ma on w dopisie Soul Sacrifice Outro, no bo jest to niewątpliwie ukłon skierowany przez Tedeschi Tracks Band i Doyle'a Bramhalla II w stronę Carlosa Santany. Panie i panowie, przed państwem Tedeschi Tracks Band.

You played on my piano. Tytuł tej piosenki wyśpiewała ten tekst Michelle Wilson, a autorem pomysłu płyty, z której ten utwór pochodzi, jest Duke Robillard. Duke Robillard and Friends, album Blues Bash, ukazał się pod koniec listopada 2020 roku. No i sobie pomyślałem, że może coś zagram Duke'a i powspominam jego dokonania i wizyty w Polsce, a potem może przejdę do innych nowości. A tymczasem sentymentalnie skierowałem moją muzyczną uwagę w stronę Michelle Wilson i zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta ulubiona przed laty przeze mnie wokalistka nagle zamilkła. Poleciałem do półki z płytami, wyciągnąłem wszystkie 4 albumy Michelle Wilson i zacząłem słuchać muzyczki. Jakaż to jest przyjemna muzyczka, jak ona radośnie, kołysząco śpiewa, ile w tym jest swingu, ile w tym jest dobrego wyczucia takiego kołysania bluesowego. No i siłą rzeczy muszą teraz Państwo ten mój zachwyt nad dokonaniami Michelle Wilson przetrawić przez najbliższe 12, 14, a może nawet i 16 minut. Bo to będzie bloczek poświęcony Michelle Wilson w oparciu o jej 4 albumy. Evil Girl Blues, So Emotional, Trying to Make a Little Love i Wake Up Call. I z tych 4 płytek Michelle Wilson zaprezentuje takie oto nagrania. Three Aces Club, You're So Mean to Me, I La Ba. A do nagrania z płyty Wake Up Call wrócimy na koniec audycji. Panie i panowie, Michelle Wilson.

No niby już powiedziałem, że Michel wystąpi na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, ale kiedy tak sobie słuchałem i się gibałem, to sobie przypomniałem, że ona przecież 4 chyba lata temu wystąpiła na jesieni z bluesem w Białymstoku i to w towarzystwie no, znakomitych jump bluesowych muzyków. I żeby przypomnieć, jak to brzmiało i jaką radość nam wniosła wtedy w Białymstoku Michelle Wilson, proszę jeszcze wysłuchać jednego nagrania, czyli jej duetu z Sugar Ray Norcio. You Got What It Takes. Michelle Wilson i Sugar Ray Norcio.

Michelle Wilson wyznaczyła też poniekąd kierunek dalszego mojego myślenia programowego, jeśli chodzi o tę audycję. I głos zabierze kolejna moja ulubiona wokalistka. Wiem też, że jest wielu fanów, a fanek pewnie też, wśród słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa, Lucindy Williams. No bo ona właśnie za chwilę zabierze głos. To jest taka dobra strona COVID-u, jeżeli w ogóle można tak mówić. No oczywiście robię to z takim niespecjalnie zabawnym przymrużeniem oka. Otóż Lucinda Williams nie dość, że wykonała kilkanaście nagrań specjalnie po to, żeby udostępnić je klubom muzycznym, do których nie mogła dojechać ze swoją orkiestrą, w celu takim, żeby te kluby mogły zaprezentować w systemie audio-wideo no to, co ona przygotowała, a czego nie może udostępnić w bezpośrednim kontakcie z widzami tych klubów. Ale oprócz tej działalności takiej YouTube'owej okazuje się, że Lucinda Williams także nagrywała coś studyjnie w tym czasie smutnym. I w ten sposób powstał zbiór 11 nagrań, które ukazały się na albumie zatytułowanym Southern Soul – From Memphis to Muscle Shoals and More. To jest 10 tak zwanych coverów, czyli interpretacji Lucindy Williams, znanych bardzo i troszkę może czasami mniej nagrań artystów związanych z południowym brzmieniem muzyki soul. Południowym oczywiście w sensie Stanów Zjednoczonych. Znalazły się w tym zbiorze utwory z repertuaru Joe Southa, Bobby Gentry, Donna Bryanta czy Barbary Olsen. To wszystko są premierowe rzeczy, jeśli chodzi o dotychczasowy dorobek fonograficzny Lucindy Williams. Z tego zbioru wybrałem Take Me to the River, Ala Greena, Main Street Mission, H.B. Barnama i no właśnie, jest tam w tym zbiorze jeden utwór, który Lucinda specjalnie skomponowała chyba na tę okoliczność i nosi on tytuł Still I Long for Your Kiss. Ze zbioru zatytułowanego Southern Soul – From Memphis to Muscle Shoals and More – Lucinda Williams.

Podobnie jak Lucinda Williams, także panie Lavelle, siostry z duetu Larkin Poe, też nie próżnowały w czasie lockdownu. Nagrania, które sukcesywnie prezentowały w YouTube'owym kanale, także zostały zebrane w pewien zamknięty zbiorek, który zatytułowano Kindred Spirits. To są w zasadzie interpretacje znanych numerów z przeszłości, ale co ciekawe, wzorami niekoniecznie musiały być oryginały bliskie w swoim charakterze, w swojej stylistyce temu, do czego Larkin Poe przyzwyczaiły

swoich dzisiejszych fanów. No bo taki Rambling Man z repertuarów The Allman Brothers Band, jeden z najlepszych numerów Dickiego Betsa, no wydaje się być dosyć naturalną sprawą. Ale Nights in White Satin z repertuaru zamierzchłego The Moody Blues, kompozycja Justina Haywarda, no to już jest, wydaje się, trochę bardziej odległy od mainstreamu Larkin Poe pomysł. Ale nabiera on niewątpliwie też innego troszkę wymiaru współczesnego, a zarazem bardzo tradycyjnego w wykonaniu sióstr Lavelle. No i wreszcie trzeci pomysł to Rocking in the Free World, jeden z najbardziej znanych numerów Neila Younga, który przecież tak naprawdę z takim tradycyjnym, bluesowym myśleniem niewiele miał wspólnego. No więc posłuchajmy, jak Larkin Poe pod koniec 2020 roku przypomina słuchaczom stare numery.

W uzupełnieniu tego strumyczka kobiecych głosów, które przeważają w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, jeszcze dwa nagrania, które pochodzą ze świetnego trzypłytowego, jeśli chodzi o płyty CD, zbioru zatytułowanego Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019. Dużo tutaj kobiecych głosów słychać, ale ja troszkę przewrotnie wybrałem takie nie do końca oczywiste. Po pierwsze duet Jimmy'ego Vaughna z Bonnie Raitt w utworze Baby Please Come Home. No i do tego jeszcze Doyle Bramhall II, który oczywiście kobietą nie jest, ale ponieważ wystąpił na tym festiwalu z towarzyszeniem Tedeschi Trucks Band, to w nagraniu That's How Strong My Love Is słychać także głos Susan Tedeschi. A więc z Crossroads Guitar Festival z ubiegłego roku Jimmy Vaughan z Bonnie Raitt i Doyle Bramhall II, Susan Tedeschi.

Rozpoczęliśmy głosem Michelle Wilson i też głos Michelle Wilson zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. No, mówiłem już o tym wcześniej, że wrócę do jej piosenek. I to będzie utwór zatytułowany troszkę tak groźnie, bym powiedział, They Don't Want Me To Rock No More, czyli już nie chcą, żebym was kołysała. Oczywiście mam nadzieję, że to tylko taka licencja poetyka i że być może doczekam się jeszcze jakiejś nowej płyty Michelle Wilson. Z całą pewnością natomiast słuchacze i fani doczekają się kolejnego wydania audycji Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

To oczywiście Bob Dylan i jedno z 10 nagrań z jego fantastycznej płyty Rough and Rowdy Ways, pieśń o fałszywym proroku, False Prophet. Proszę się nie obawiać, nie zamierzam dokonywać analizy tekstu poezji Boba Dylana. To robią ode mnie mądrzejsi i lepiej znający zarówno angielski, jak i psychikę autora. Ja jestem ukierunkowany głównie na muzykę, którą to Bob Dylan potrafi też niezwykle autorsko określić, choć przecież korzysta z tego wszystkiego, co wokół niego dawno już się toczyło. Oczywiście w sensie muzycznym. Pozornie moja opowieść muzyczna może być eklektyczna, no bo co wspólnego z twórczością Boba Dylana może mieć to nagranie?

0: California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your on Route 66. Get your kicks.
1: Klasyka western swingu, oczywiście Route 66, no i wykonawca Asleep at the Wheel. Rok 1976, w składzie tego zespołu pojawia się Tony Garnier, basista, który przez dziesięciolecia wielokrotnie objawiał się jako znaczący element nagrań dziesiątek, jeżeli nie setek amerykańskich artystów nagrywających swoje płyty. Wśród tych artystów znalazł się też i Bob Dylan. Od 1989 roku pan Tony Garnier jest stałym współpracownikiem Boba Dylana, jest basistą, także niektórzy uważają, że jest on jak gdyby szefem muzycznym zespołu towarzyszącego Bobowi Dylanowi. No więc Bob Dylan jest łącznikiem, który pozwoli nam na zaprezentowanie w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa bardzo różnych nagrań, ale w każdym z tych nagrań odnajdziemy wykonawców, którzy towarzyszą Bobowi Dylanowi w nagraniu płyty Rough and Rowdy Ways. Tony Garnier po różnych dziedzinach muzyki amerykańskiej się poruszał, ale my skoncentrujemy się na tych momentach jego współpracy, które najbliższe są uszom słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. I oto dwa przykłady kooperacji Tonego Garnier z naszymi ulubionymi artystami. Pierwszy z Buddy Guyem i będzie to nagranie Crawling King Snake ze znakomitego albumu Blues Singer z 2003 roku, a zaraz potem usłyszymy utwór zatytułowany Rescue. To Lucinda Williams z płyty West, rok 2006. A więc Tony Garnier, Buddy Guy i Lucinda Williams.

Kolejny uczestnik sesji nagraniowych do Rough and Rowdy Ways Dylana to Charlie Sexton. O nim już mówiłem w poprzednim wydaniu pierwszego odcienia Bluesa, kiedy to zaprezentowałem jedno z studyjnych nagrań grupy Archangels, której Charlie Sexton był znakomitą podporą. Teraz jeszcze raz wrócimy na chwileczkę do Archangels, ale do ich nagrań koncertowych. Album Living in a Dream i dynamiczne, przypominające najlepsze czasy The Fabulous Thunderbirds i Steve'a Ray'a Vaughana nagranie zatytułowane Shape I'm In. Archangels na żywo z udziałem oczywiście Charlie'ego Sextona.

0: rytmiczną podporą sesji Rough and Rowdy Ways i dosyć nowym współpracownikiem Boba Dylana był Matt Chamberlain, perkusista, który od wielu lat działa jako muzyk towarzyszący różnym znakomitościom, począwszy od Soundgarden, Pearl Jam, poprzez Davida Bowie, a skończywszy na przykład na Leonardzie Cohenie. Jego właśnie bębnienie usłyszymy w nagraniu The Hills, które pochodzi z tego już pośmiertnego albumu Cohena zatytułowanego Thanks for the Dance. Współczesny perkusista Boba Dylana, Matt Chamberlain i jego udział w nagraniu płyty Leonarda Cohena.
1: I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. My animal howls, my angels upset, but I'm not allowed a trace of regret. For someone will you, the thing I could not be. My heart will be heard impersonally. She'll step on the path, she'll see what I mean. My will cut in half and freedom between. For less than a second, our lives will collide.

Roberta McClintona zatytułowanej Tall, Dark and Handsome, która w ubiegłym roku tak cieszyła nasze uszy. Z tego właśnie albumu Delbert McClinton i Bob Britt jako gitarzysta utwór Rowled Mouth.

Wśród uczestników sesji nagraniowej do płyty Rough and Rowdy Ways odnajdujemy także Benmonta Tencha. To wieloletni współpracownik Toma Pettiego i jego Heartbreakers, także wielokrotnie już w przeszłości występował i nagrywał u boku Boba Dylana, ale ma w swoim dorobku nieprzeliczoną wręcz rzeszę znakomitości amerykańskiej sceny muzycznej. Wśród nich był także Johnny Cash. Oto Johnny Cash, a w tle Benmont Tench na klawiszach w nagraniu Hurt.

0: away. Ben Montaigne to nie jedyny klawiszowiec, który uczestniczył w sesji do płyty Rough and Rowdy Ways Boba Dylana. Odnajdujemy wśród muzyków w tle mistrza także innego klawiszowca, który nazywa się Alan Pasqua. I to jest powrót Boba Dylana do dosyć zamierzchłej przeszłości, bo już kiedyś Alan uczestniczył w trasie koncertowej i w nagraniach Boba Dylana. Ta zamierzchła przeszłość sięga aż do czasu, kiedy powstał album Live at Budokan. Oto fragment nagrania z tego koncertu i z tej płyty. It's all right, ma, I'm only bleeding.
1: Thank you very much. This is called It's All Right Now, I'm Only Bleeding.

A teraz, żeby zmienić trochę nastrój, klimat i czas, otwieramy mały kącik boogie i rockabilly. Dlaczego? A o tym za chwilę. Jak tylko przestanie grać zespół BR549.

Country, rockabilly i boogie. Ćwierć wieku temu święcili sukcesy na scenie country w Stanach Zjednoczonych Teksańczycy spod znaku zespołu BR549. A dlaczego słuchamy ich w tym kąciku poświęconym muzykom towarzyszącym Bobowi Dylanowi? Ano dlatego, że jednym z członków i współzałożycieli zespołu BR549 jest Donnie Heron, multiinstrumentalista grający na skrzypcach, na akordeonie, na gitarach, przeszkadzajkach, no i generalnie człowiek, który potrafi prawie wszystko. Cherokee Boogie to jeden z największych hitów BR549 właśnie sprzed ćwierć wieku niemal. No a teraz Bob Dylan sięgnął po talenty Donniego Herona i tym sposobem Donnie zagrał na płycie Rough and Rowdy Ways. A jeszcze na chwileczkę pozostaniemy w klimacie country, boogie, rockabilly i raz jeszcze usłyszymy BR549 w utworze Too Lazy to Work, Too Nervous to Sleep.

Dostanie mi się po uszach, że w tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa na razie tylko jedna kobieta wystąpiła. To była Lucinda Williams. No to na koniec staram się troszkę nadrobić to zaniedbanie. Ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że wśród additional musicians, czyli muzyków dodatkowych, którzy brali udział w sesji nagraniowej do płyty Rough and Rowdy Ways, znalazła się Fiona Apple. Skoro już się tam znalazła, to teraz chciałbym, żebyśmy sobie posłuchali fragmentu nowiutkiej z 2020 roku płyty Fiony Apple. Album nosi okropny tytuł Fetch the Bolt Cutters, o którym może kiedyś jeszcze szerzej opowiem, ale to nagranie jest fantastyczne. Fiona Apple i Ladies. I informuję Państwa, że był to pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Charlie Watts w sumie wywodził się z tego samego środowiska, z którym byli związani na przykład Peter Green, także te Ian Stewart, pianista i aranżer, który przez wiele, wiele lat pomagał Stonesom w rzeźbieniu ostatecznego kształtu ich nagrań i koncertów. Wśród tych artystów, którzy właśnie wtedy, w początkach lat 60. debiutowali, znalazł się również niejaki Brian Knight. To gitarzysta specjalizujący się w technice slide, także trochę wokalista, który w początkach lat 60. był znaną postacią, zwłaszcza w londyńskich kręgach. Występował z Cyrilem Davisem, z Alexisem Cornerem, no i także z Brianem Jonesem. Wtedy dopiero, kiedy Brian Jones opuścił jego towarzystwo, przenosząc się na stałe do The Rolling Stones, Brian Knight zaczął szukać własnej drogi. No ale niestety nie starczyło zapewne i talentu, i wsparcia organizacyjnego. W każdym razie Brian Knight nigdy nie zaistniał jako znacząca postać w późniejszych latach na brytyjskiej scenie muzycznej. Ale pod koniec ubiegłego stulecia Brian Knight zmobilizował się i dokonał nagrania albumu zatytułowanego Blue Eyed Slide. Do nagrań na tej płycie zaprosił wielu swoich dawnych kolegów, między innymi także i Charlie'ego Wattsa. Oto z tego albumu słynne Trouble in Mind, w którym Brian Knight śpiewa, Peter Green gra na gitarze, Ian Stewart na fortepianie, a na perkusji właśnie Charlie Watts.

Kolejny artysta, który wywodzi się z tego kręgu, od którego zaczął się brytyjski boom bluesowy, to pianista Ben Waters, zaprzyjaźniony też ze wspomnianym wcześniej Ianem Stewartem. Proszę posłuchać, jak Ben Waters z Julesem Hollandem, Keithem Richardsem, Ronnie Woodem i właśnie Charlie Wattsem wykonują Worried Life Blues.

To nagranie pochodzi z płyty zatytułowanej Boogie for Stu, A Tribute to Ian Stewart. Jak już wspominałem, Ben Waters był zaprzyjaźniony i pod wielkim urokiem Iana Stewarta i on właśnie stał się animatorem tego przedsięwzięcia, jakim było nagranie płyty poświęconej pamięci Iana Stewarta. Oczywiście na albumie tym nie mogło zabraknąć Rolling Stonesów, ale oni byli tutaj tłem właśnie dla Bena Watersa, który firmował tę płytę. Płytka bardzo bluesowa i demonstrująca także ogromne przywiązanie pozostałych uczestników zespołu The Rolling Stones do bluesowej tradycji. Z tego albumu jeszcze dwa nagrania. Midnight Blues, i tutaj usłyszymy Charlie'ego Wattsa wspólnie z pianistą Julesem Hollandem. No i Watching the River Flow. Znakomity, energiczny, bluesowy song, w którym wiodącą rolę wokalisty spełnia Mick Jagger, a obok niego prawie że w starym składzie Rolling Stonesi, czyli Charlie Watts, Keith Richards, Bill Wyman, Ronnie Wood, no i na dodatek jeszcze Jules Holland.

Wspominałem, że będę się starał ograniczać do minimum udział nagrań The Rolling Stones w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, ale to jest na tyle oryginalne, że zapewne nie złamie w sposób zasadniczy przyjętej wcześniej konwencji. A myślę o fragmencie koncertu grupy The Rolling Stones z 2003 roku, z lipca tego roku, kiedy to podczas trasy Stonesów po Europie trafili oni do Lipska. A tam, nie wiem z jakiej okazji, przebywali także członkowie grupy AC/DC. I raptem dosyć, dla publiczności przynajmniej niespodziewanie, pojawili się na estradzie i oto proszę posłuchać, jak The Rolling Stones, wzmocnieni o znaczną część aparatu wykonawczego AC/DC, grają Rock Me Baby.

Padało już wcześniej nazwisko Bill Wyman. Ci dwaj muzycy tworzyli przecież tę pierwszą niezłomną sekcję The Rolling Stones, Bill Wyman i Charlie Watts. Bill Wyman zapraszał później parokrotnie Charlie'ego do udziału w jego nagraniach, czy to solowych, czy też zespołu Willie and the Poor Boys, który został stworzony właśnie przez dawnego basistę Stonesów. Na albumie zatytułowanym tak, jak nazywa się ten zespół, czyli Willie and the Poor Boys, w 1985 roku pojawił się także Charlie Watts za bębnami. Z tej sesji wybrałem dwa nagrania. Baby, Please Don't Go. Ha, i proszę posłuchać i odgadnąć, kto tutaj śpiewa. A drugie nagranie to kompozycja Alana Toussainta, Can You Hear Me? Oto Willie and the Poor Boys z tajemniczym wokalistą oraz z Charlie Wattsem.

Nasi dobrzy znajomi z kilku występów w Polsce, czyli muzycy z grupy The Blues Band, także mogą się poszczycić nagraniem, w którym pomaga im na perkusji Charlie Watts. Pochodzi ono z przełomu lat 70. i 80. Nosi tytuł Bad Penny Blues i otwierało album zatytułowany These Kind of Blues zespołu The Blues Band. Thank you.

O ile sekcja The Rolling Stones, ta pierwsza, czyli Wyman Watts, była sekcją czysto rockową, o tyle sekcja Dave Green, Charlie Watts, to sekcja niewątpliwie specjalizująca się, i to w sposób doskonały, w klimatach swingowych, taka po prostu staroświecka. A Dave Green to przyjaciel Charlie'ego Wattsa z młodości, z dzieciństwa. Gdy tylko zdarzała się taka okoliczność, żeby można było pograć czy nagrać jakieś swingowe czy około boogie-woogie nagrania, Charlie Watts zawsze zapraszał Dave'a Greena. Zaprosił go także wtedy, kiedy wspólnie z pianistą Axelem Zwingenbergerem nagrali album zatytułowany The Magic of Boogie Woogie. Oczywiście znaczna część tego to żywiołowe boogie, ale na tej płycie znalazły się również kołyszące, bardzo sentymentalne bluesy. Oto jeden z nich. How Long Blues. Axel Zwingenberger, Dave Green i Charlie Watts.

tę krótką antologię nagrań Charlie'ego Wattsa, utrzymanych w klimatach bluesowych, zakończymy czymś, co jest niewątpliwie pożegnaniem, ale niechżeż to będzie pożegnanie z lekkim uśmiechem. Farewell Smile. To raz jeszcze będzie Charlie Watts z Dave'em Greenem i z pianistą Axelem Zwingenbergerem. Żegnajmy z uśmiechem Charlie'ego Wattsa. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Te 16 nagrań z płyt, które zrobiły wrażenie w 2020 roku, nie jest uszeregowanych w jakiś szczególny sposób. Troszkę chronologicznie, troszkę też no, od strony wartościowej. Oczywiście tej wartości, która jest w mojej ocenie istotna, co nie jest zapewne obiektywne. No więc na drugim miejscu Chris Stapleton i jego album Starting Over, który należy już do drugiej połowy 2020 roku. Chris Stapleton wdarł się, można powiedzieć, w szczyty amerykańskiej muzyki popularnej niedawno w porównaniu do Boba Dylana. No i oczywiście nie sposób porównywać statusu tych dwóch wykonawców, ale ma w sobie muzyka Chrisa Stapletona coś z takiej dylanowej świeżości osadzonej jednocześnie głęboko w tradycji. Świadczy o tym chociażby i to nagranie Devil Always Made Me Think Twice. Chris Stapleton z albumu Starting Over.

Lucinda Williams. Jakaś niezwykła aktywność jest w tym roku u tej artystki. Być może wynika to z odczucia słuchacza, człowieka, który na co dzień nie może uczestniczyć w jej koncertach, bo głównie Lucinda występuje w Stanach Zjednoczonych. No a teraz, kiedy nie ma takiej możliwości, Lucinda skoncentrowała się na działalności nagraniowej, ale też na takiej, która za pośrednictwem tego najbardziej oczywistego medium, jakim jest dzisiaj internet, trafiać może do swoich fanów, słuchaczy i widzów nie tylko w Stanach, ale także i po tej stronie Atlantyku. No więc z kilku albumów, które Lucinda Williams upubliczniła w 2020 roku, wybrałem płytę Good Souls, Better Angels. I z tego albumu Man Without a Soul, bardzo, bardzo publicystyczno-polityczny tekst tego utworu, no ale także ogromna wartość muzyczna, co nie zawsze idzie w parze, jest niewątpliwie trudne do osiągnięcia. Lucinda Williams, Man Without Soul.

Album Diona, Blues with Friends, wydaje się takim przedsięwzięciem dosyć oczywistym i bardzo przewidywalnym, bo to jest dosyć prosty sposób na osiągnięcie pewnej popularności. Zaprasza się do realizacji albumu słynnych kolegów, no i proszę, gotowe. Z tym, że nie zawsze to się udaje w 100%, a myślę, że Dionowi Blues with Friends, czyli granie z przyjaciółmi, udało się doskonale. Z tej właśnie płyty zaproponuję Blues Coming On. W nagraniu uczestniczył tu także Joe Bonamassa, który też w tym roku był, jak zawsze zresztą, bardzo aktywny. No i niech to właśnie nagranie tych dwóch artystów będzie podsumowaniem pracy i jednego, i drugiego. Dion z Joe Bonamassą. Blues Coming On.

Myślę, że tu nie będzie też większych protestów z żadnej strony, jeżeli zaliczę do bardzo ważnych płyt 2020 roku albumu Self-Made Man, firmowanego przez Larkin Poe. Te dwie artystki wprowadzają do współczesnego grania tyle energii, tyle świeżości, a jednocześnie dbają o to, by pielęgnować przeszłość, a przy tym robią to w sposób tak lekki, tak wydawałoby się spontaniczny. Larkin Poe przypomną się w nagraniu Keep Digging.

Kolejny wybór to jak gdyby odstępstwo od zasady, bowiem nie będzie to część albumu, część dużej płyty, ale po prostu nagranie, nowe nagranie, które pojawiło się w 2020 roku, a mówię o Living in a Ghost Town grupy The Rolling Stones. I znów wydawałoby się, że nic nowego, ale właśnie to nic nowego to jest ogromna siła tej orkiestry. Rozpoznawalność od pierwszego dźwięku, świetny puls, świetny groove, dobry tekst, fantastyczny wokal Micka Jaggera. No i generalnie to brzmienie tak tradycyjne, a jednocześnie tak oryginalne i bardzo trudne do podrobienia. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, to chyba można powiedzieć singiel 2020 roku.

Kolejne dwa nagrania być może będą zaskoczeniem dla części Państwa, bo to są nagrania bardzo tradycyjne, wcale nie takie nowe, tyle tylko, że pojawiły się właśnie w 2020 roku na płytach. Za oboma tymi nagraniami stoi Bob Corritore, harmonijkarz, trochę wokalista, a także producent. Producent i archiwizator nagrań swoich z różnymi sławnymi i mniej sławnymi bluesowymi gwiazdami. Takich płyt ze swojego archiwum ujawnił w 2020 roku Bob Corritore 4. Z nich wybrałem dwie. Jedna to są duety z Henry Grayem i to jest album zatytułowany Cold Chills, a druga to jest z kolei seria duetów z Johnem Primerem. I tu Bob Corritore zatytułował tę płytę The Gypsy Woman Told Me. No więc z tych dwóch albumów teraz tytułowe Cold Chills z pierwszej i Keep It Driving z tej płyty o cygańskiej wróżce.

Mój kolejny faworyt to Fantastic Negrito. Artysta, który niewątpliwie wyrasta poza bluesową, soulową, funkową i ogólnie rzecz biorąc amerykańską przeciętność. W swojej muzyce Fantastic Negrito kojarzy różne elementy muzyki Ameryki i świata, jednocześnie dodaje do nich taką jakąś swoją zupełnie niezwykłą energię, czasami graniczącą wręcz z histerią, ale wszystko to jest podbudowane bardzo starannym opracowaniem muzycznym, no i takim pomysłem na to, jak ograć coś, co wydawałoby się już dzisiaj ograne. Ten album Fantastic Negrito, o którym mówię, nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? Ze znakiem zapytania. Moim zdaniem najciekawszym na tej płycie nagraniem jest utwór zatytułowany Searching for Captain Save-A-Hole.

Następny wybór jest spowodowany niewątpliwie moim osobistym stosunkiem sentymentalnym do tego wykonawcy. Mówię o Johnnym Nicholasie, takim troszkę leśnym dziadkiem skrywającym się gdzieś tam w zakamarkach Teksasu, który z rzadka wydaje solowe płyty. Ale to są wszystko płyty przepojone ogromną prawdą o muzyce, którą Johnny Nicholas uprawia od niemal urodzenia. To, co w sztuce jest najbardziej cenne, to jest prawda i naturalność. I właśnie to mnie urzeka zawsze w twórczości Johnny'ego Nicholasa, który dodatkowo jeszcze gromadzi wokół siebie podobnych koleżków, którzy też są prawdziwi, naturalni, niczego nie udają, są związani z tradycją i pięknie ją kultywują. Mistaken Identity to album, który ukazał się w 2020 roku i z tej płyty Johnny Nicholas proponuje She Stole My Mojo. She stole my-

0: Joe!
1: Będzie teraz bardzo przyjemna niespodzianka z naszego rodzimego podwórka. Joanna Knitter ze swoim Folk Connection nagrała album poświęcony Arecie Franklin. Gonić Aretę Franklin jest niezwykle trudno, bo to jest jedna z tych artystek, która osiągnęła absolut, no a absolut jest praktycznie nieosiągalny, stąd rozumiem ryzyko, jakiego podjęła się Joanna, ale wyszła z tej konfrontacji z twórczością Arety Franklin, jak to się mówi, obronną ręką, a ja bym nawet powiedział, że obronnym głosem i obronną wyobraźnią. Nie naśladuje, robi to po swojemu, a dodatkowo ma wokół siebie świetnych muzyków. Z albumu zatytułowanego po prostu Aretha, Son of the Preacher Man, Joanna Knitter and the Folk Connection.

Sporo ukazuje się teraz albumów znanych artystów, którzy już odeszli z tego świata i których archiwalne nagrania są obecnie wykorzystywane do tego, żeby dodać do nich jakiś element współczesny i ponownie upublicznić je na nowych fonogramach. Taki los też spotkała twórczość doktora Johna. Jego Gumbo Blues, który ukazał się pod koniec 2020 roku, jest odwołaniem do nagrań, które zostały przez doktora Johna zrealizowane w zamierzchłej przeszłości w 1974 roku. Do tej archaicznej formy dograno w 2020 roku drobne fragmenty, a to gitary, a to skrzypeczek. I to wszystko brzmi bardzo składnie. A że bardzo cenię sobie twórczość doktora Johna, no to pomyślałem, że nie sposób pominąć tego elementu światowej fonografii w podsumowaniu 2020 roku. Z albumu Gumbo Blues Tippi Tina, dr John z Mattem Scofieldem.

nowości krajowych 2020 roku na szczególną moją uwagę zasłużył sobie także album zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt, firmowany przez organizm muzyczny Waglewski Fish Emade. To zestaw nagrań o nieco minimalistycznym założeniu muzycznym, ale w sposób świetny podkreślającym dzięki temu znaczenie poetyckich tekstów. I nie jest to na szczęście poezja śpiewana. Państwo wiedzą, o czym myślę. To są piękne, kołyszące melodie, którym towarzyszy coś istotnego, co mają do przekazania autorzy tekstów. Z albumu Duchy, ludzi i zwierząt, nagranie Król.

Myślę, że nie sposób pominąć w tym podsumowaniu 2020 roku nowego albumu Anthony'ego Gomeza. Płyta zatytułowana Containment Blues staje się wśród nagrań amerykańskich związanych z bluesem jednym z najważniejszych i to jest podkreślone różnymi sukcesami na listach bluesowych bestsellerów. No to idźmy tropem też tego zachwytu środowiska fanów w Ameryce i my tutaj po tej stronie Atlantyku też potrafimy docenić twórczość Anthony'ego Gomeza. Stop calling women whores and bitches. Anthony Gomez z albumu Containment Blues.

Na zakończenie tego bardzo osobistego i pewnie nieobiektywnego podsumowania 2020 roku dwa nagrania firmowane przez Williego Nelsona, który troszkę podobnie jak Bob Dylan, oczywiście w nieco innym zakresie, w innej estetyce, ale też daje mi takie poczucie tego, że tradycja to nie znaczy odgrzebywanie czegoś z zakurzonej półki. Willie Nelson po prostu jest sobą i dodatkowo jeszcze potrafi otoczyć się fantastycznymi muzykami z nieco różnych półek i pokoleń. Postanowiłem z dosyć obfitego dorobku fonograficznego Williego Nelsona z 2020 roku wybrać na zakończenie tych nowalijek dwa nagrania z albumu koncertowego zatytułowanego Willie Nelson American Outlaw. Posłuchajmy Williego w dwóch nagraniach: After the Fire is Gone i On the Road Again. To były nowaliki spod Baobabu. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki.

Thank you, Cheryl. On the road again.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W tej audycji Bielszy odcień bluesa będzie bluesa tyle, ile może się zmieścić. Witam bardzo dziewczęta i chłopców, panie i panów, patronki i patronów, słuchaczki, a słuchaczy, no wszystkich witam bardzo, tak witam, ile się może tylko tych witań zmieścić w tym krótkim powitaniu. Dlaczego tak plotę o tym, ile się może zmieścić? Ano dlatego, że tak sobie wymyśliłem, że w tej audycji słuchać będziemy artystów, którzy w okresie bardzo długiego działania zespołu Room Full of Blues grali z nim, a później się usamodzielniali i nagrywali własne płyty. I właśnie im chciałem poświęcić dzisiaj tę audycję. A anglojęzyczne określenie roomful to właśnie po polsku mniej więcej tyle, ile może się zmieścić. Room Full of Blues, zasłużona bardzo przede wszystkim instrumentalnie dla bluesa orkiestra, założona w 1968 roku, czyli no półwiecze ma już za sobą. Nic więc dziwnego, że przez te 50 lat przewinęło się przez ten zespół mnóstwo artystów, instrumentalistów i wokalistów. Nie sposób już nawet zliczyć, ilu ich było, bo nie wszyscy zostali odnotowani w kronikach, nie wszyscy też uczestniczyli w nagraniach, więc jest z tym pewien kłopot. Ale kiedy zapytałem Richa Lataya podczas koncertu Room Full of Blues na Rawie Blues w Spodku, ilu on mniej więcej ocenia muzyków przewinęło się przez zespół, a było to przecież w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, no to kiwnął głową i powiedział: nie licz, nie warto, bo i tak nie starczy palców u rąk dla wszystkich dzisiejszych członków zespołu. No więc powiedzmy sobie, że mogło być ich powyżej setki, ale my się zajmiemy dzisiaj dziesiątką. Dziesiątkę tę otwiera, to troszkę dla mnie samego niespodzianka, bo dopiero kiedy zacząłem wertować annały Room Full of Blues, okazało się, że na początku lat 80., krótko bo krótko, ale śpiewała z nimi Lou Ann Barton. I właśnie w związku z tym jest okazja, żeby przypomnieć sobie tę wokalistkę, bardzo zasłużoną dla teksańskiego bluesa. A wtedy, kiedy śpiewała z Room Full of Blues, zwróciła na siebie uwagę Jerry'ego Wexlera. To twórca rhythm and bluesa jako terminu muzycznego i producent wielu znakomitych utworów, nagrań, płyt i wydarzeń w przeszłości. I właśnie Jerry Wexler zwrócił uwagę na Lou Ann Barton i wspólnie z Glennem Fryem nagrali dla niej płytę zatytułowaną Old Enough. Z tego albumu wesoła piosenka Hanka Ballarda Finger Poppin' Time.

wśród muzyków, którzy towarzyszyli w nagraniu Llewyn Barton tej płyty, jest wiele znakomitości, bo też płyta była realizowana w słynnym studiu Muscle Shoals w Alabamie, więc podstawę sekcyjną stanowili tamtejsi słynni muzycy, czyli David Hood, basista, i Roger Hawkins na perkusji. Na keyboardach grał Barry Beckett, a gitarzystów było paru, i to też nie byle jakich, bo Jimmy Johnson, Jimmy Vaughan i właśnie Glenn Frey. Wśród instrumentalistów, którzy towarzyszyli Llewyn Barton w tych nagraniach, byli także artyści dęci, że tak powiem. Wśród nich znalazł się także Greg Piccolo, który w tym właśnie utworze miał solo na saksofonie tenorowym. I właśnie Gregowi Piccolo chciałbym poświęcić teraz kilka minut, prezentując nagranie z jego solowej płyty zatytułowanej Heavy Juice z 1990 roku. Zagra nam Greg Piccolo utwór zatytułowany Mush Mouth. Trochę boogie też będzie.

Było więc trochę boogie, a skoro boogie, no to nasywa się automatycznie wszystkim tym, którzy znają historię Room Full of Blues, postać Ala Copleya. Pianisty, trochę też wokalisty. To mogę powiedzieć, że na nieszczęście wokalisty, bo słabo śpiewa, ale pianista świetny i to zwłaszcza w tych klimatach około boogie. Zresztą był w Polsce parokrotnie i na festiwalu boogie i w paru innych miejscach. Al Copley zresztą opuścił na dobrych kilkanaście lat Stany Zjednoczone i grasował w Europie. Teraz podobno już wraca do Stanów i zdaje się, że szykuje się do tego, żeby nagrać coś ponownie z Room Full of Blues. Ale na razie posłuchajmy Ala Copleya z The Fabulous Thunderbirds. Płyta nosiła tytuł Good Understanding. No i oczywiście poza Alem Copleyem mamy tutaj też znakomitości spod znaku The Fabulous Thunderbirds ówczesnego, czyli Kima Wilsona i Duke'a Robillarda, ale w roli głównej Al Copley.

No padło nazwisko Duke'a Robillarda, więc nie sposób pominąć jego gitary i jego głosu w tych wspomnieniach o artystach, którzy wywodzili się z zespołu Roomful of Blues, a przecież Duke Robillard był, można powiedzieć, członkiem, założycielem. Z bogatego dorobku Duke'a Robillarda przypomnę, a może wręcz teraz niektórym z Państwa zaprezentuję po raz pierwszy, bo to dosyć nowa rzecz z 2022 roku, z płyty They Call It Rhythm and Blues, Duke Robillard w utworze Trouble in Mine, a w roli wokalistki Michelle Wilson.

Przyznam się teraz Państwu, że pomysł na tę audycję dał mi Ronnie Earle, który na swojej płycie Mercy Me z 2022 roku pomieścił bluesa, który ma tytuł Blues for Duke Robillard. No więc, skoro już było o Duke'u Robillardzie, skoro jest o artystach, którzy mieli coś wspólnego z orkiestrą Room Full of Blues, no to pomyślałem sobie, no właśnie, niech będzie, ponieważ Ronnie Earle przecież z Room Full of Blues też chyba ponad 10 lat grał i nagrywał. No to teraz posłuchajmy Ronniego Earla, który dedykuje takiego właśnie bluesa Duke'owi Robillardowi.

W tym nagraniu, poza Michelle Wilson, Sugar Ray Norcio, słyszeliśmy także organy Hammonda, na których grał w tym nagraniu Ron Levy. To jeden z bardzo szanowanych i można powiedzieć rozchwytywanych sesyjnie wirtuozów tego instrumentu. Poza Roomful of Blues grywał z najznakomitszymi osobistościami bluesa, z B.B. Kingiem na czele, grał i nagrywał. No ale też nagrał sporo własnych płyt i z takiej jego własnej dosyć rzadko spotykane nagranie, bo chyba poza tym właśnie albumem zatytułowanym Be Free Blues and Grooves, firmowanym przez Rona Lewiego, nie można tego nagrania chyba nigdzie indziej znaleźć, a atrakcją w nim jest to, że główną postacią tego nagrania jest słynny, fantastyczny gitarzysta Albert Collins. Oto Ron Levy z Albertem Collinsem w nagraniu Defrosting.

kilku świetnych wokalistów przewinęło się przez te 50 lat w zestawie osobowym zespołu Rumble of Blues. Wśród nich był też wielokrotnie już wspominany i prezentowany we wszystkich audycjach Radia Baobab świetny wokalista Curtis Salgado. Myślę, że to nagranie też jakoś już było prezentowane, ale ono wzbudza moją nieustającą sympatię, bo to jest ubluesowiona wersja słynnego przeboju The Beatles, przeboju zatytułowanego Help. Nagranie to znalazło się na płycie Wee Willie Walkera i właśnie on w duecie z Curtisem Salgado teraz wykona Help.

0: Hey, thanks, Curtis.
1: No, thank you.
2: Raz jeszcze w tej audycji Pierwszy Odcień Bluesa wystąpi Michelle Wilson, a to dlatego, że towarzyszyć będzie innemu artyście, który spędził wiele, wiele lat z Roomful of Blues, czyli puzoniście, który nazywa się Porky Cohen. Oczywiście to Porky to jest tylko taki jego przydomek, ale na tyle z nim się skojarzył, że chyba nikt już nie kojarzy tego właśnie artysty z innym imieniem. Porky Cohen z albumu Rhythm and Blues, Porky Cohen i Michelle Wilson w nagraniu Trombone Porky.

prezentacje artystów, którzy grywali, nagrywali i nabierali gwiazdorstwa z zespołem Room Full of Blues, zakończymy występem Saxa Gordona. Gordon Biddle wielokrotnie też już występował w audycjach Radia Baobab. No a teraz na zakończenie tej właśnie audycji wykona coś, co może sugerować, że prowadzący tę audycję Jan Chojnacki troszkę źle się poczuł, bo tytuł tego nagrania brzmi Crawling Home, czyli czołgając się do domu. Ale proszę się nie obawiać, wszystko jest w porządku, tytuł zabawny, muzyczka piękna, więc niech nam zabrzmi na zakończenie tej audycji Bielszy Odcień Bluesa Sax Gordon Crawling Home. To był właśnie Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

robił Jerry Wexler na południu Ameryki, nie byłby pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o jego współpracy z Wilsonem Pickettem. To moim zdaniem najwspanialszy głos tej muzyki. Wilson Pickett korzystał zresztą także z pomocy kompozytorskiej Jerry'ego Wexlera, o czym za chwilę się przekonamy, słuchając trzech jego nagrań. Everybody Needs Somebody to Love. No tutaj to bardziej chyba Solomon Burke niż Jerry Wexler zasłużył się w popularyzacji tego nagrania. No ale następne, czyli Soul Dance No. 3, to już jest wspólna kompozycja Wilsona Picketta i właśnie Jerry'ego Wexlera. Dołączymy do tego jeszcze najsłynniejszy i najwspanialszy, moim zdaniem, przebój Wilsona Picketta, Land of Thousand Dances.

i w 68 roku Atlantic stał się własnością Warner Music za kwotę około 17 milionów dolarów. Z perspektywy lat, a w 93 roku Jerry Wexler napisał wspomnienia zatytułowane Rhythm and the Blues i w tych wspomnieniach mówi, że popełnił błąd swojego życia, sprzedając właśnie wówczas Atlantic i to sprzedając za niewystarczające, jak teraz sądzi, pieniądze. W ten też sposób z właściciela stał się Jerry Wexler pracownikiem wielkiego koncernu i to, że już nie jest całkowicie wolny i swobodny, sprawiło, że niewątpliwie stawał się coraz bardziej sfrustrowany. Tym bardziej, że ci artyści, których on popierał, nie stanowili już takiej atrakcji rynkowej i wydawało się, że ten kierunek, w którym on podąża, jest kierunkiem tylko i wyłącznie przez niego widzianym za właściwy. No, ja bym z tym dyskutował, bo kiedy diś słucham nagrań z 70 i 71 roku, którymi zawiadywał Jerry Wexler, wydają mi się one bardzo godne uwagi. Oto trzy przykłady. Delaney and Bonnie, Living on the Open Road, Lulu, Dirty Old Man i Sam Samadio, znany szerzej jako Sam the Sham, Going Upstairs.

z grupą Fabulous Thunderbirds, a jeszcze do tego wzbogacić to towarzystwo o Bookera T. Jonesa. I w ten sposób powstało kilka fantastycznych nagrań, między innymi i to zatytułowane Lightning. A w 1992 roku produkował płytę dla swojej ulubionej artystki z przeszłości, Etty James, która wcale nie zamierzała z kolei jeszcze odchodzić na emeryturę. No i z tego czasu, czyli z 1992 roku, posłuchajmy nagrania Etty zatytułowanego Nighttime is the Right Time.

jego dokonaniami. Posłuchajmy dwóch, no prawie współczesnych nagrań, w których artyści wykorzystali jego kompozycje. Mary J. Blige wystąpi w nagraniu You Make Me Feel Like a Natural Woman, a potem duet Robert Plant i Jules Holland w świetnym i żywiołowym Let the Boogie Woogie Roll.

Odejście Dustego Hilla kończy moim zdaniem pewną epokę, bo oczywiście ZZ Top pewnie będą nadal koncertować, może nawet też nagrywać, ale nie będzie to już to samo, bo każdy oryginał ma to do siebie, że jest nie do podrobienia. A choć wydawałoby się, że rola Dustego Hilla, rola basisty nie może być kluczowa w rozwoju zespołu, to po pierwsze przy trio każda jego część jest bardzo istotna. Po drugie, Dusty Hill nie był po prostu basistą. Był także współautorem wielu piosenek, a także, co jest bardzo istotne, w niektórych z nich był wiodącym wokalistą. W kilku także pokazywał swoją umiejętność ubarwiania brzmienia ZZ Top dźwiękiem dobywającym się z instrumentów klawiszowych. No więc to już nie będzie to samo, bracia i siostry. I dlatego myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli kilka takich bazowych, z mojego punktu słyszenia, utworów z repertuaru ZZ Top. I nie będą to te nagrania, które przyniosły temu zespołowi tak naprawdę ogólnoświatową sławę, także dzięki wspaniałym i barwnym, kolorowym teledyskom, które towarzyszyły tym nagraniom, ale będą to utwory bardzo korzenne, związane z hasłem naszego cyklu, czyli z bielszym odcieniem bluesa. Proszę teraz posłuchać wiązanki trzech nagrań, w których Dusty Hill spełnia rolę wokalisty, no i oczywiście basisty. Słuchamy więc kolejno Tash, I'm Bad, I'm Nationwide i Cheap Sunglasses.

W jednym z wywiadów Billy Gibbons opisał to, co istnieje pomiędzy trzema członkami zespołu, jako coś na kształt więzi spirytualnej. Jak naprawdę było w życiu codziennym, trudno ocenić. Ja miałem takie na przykład doświadczenie, że kiedy przyjechali członkowie zespołu ZZ Top na koncert w Dolinie Charlotte, to każdy z nich przyjechał oddzielnym, sypialnym autobusem i w zasadzie pozostawali oni w tym autobusie przez cały okres pobytu w Charlotte, nie kontaktując się ze sobą, a nawet były im donoszone posiłki oddzielnie, w oddzielnych porach i przez innych kelnerów właśnie do tych autobusów. Natomiast na scenie zawsze sprawiali wrażenie świetnie funkcjonującej maszyny, tak powiedziałbym, organicznie ze sobą związane to były elementy i ludzkie, i instrumentalne. Przypomnę teraz dwa utwory, które wyrastają wprost z bluesowego pnia. Najbardziej bluesowym bluesem w dyskografii ZZ Top jest oczywiście Brown Sugar. No a do tego dołożę jeszcze La Grange. To jest nagranie, które jest tak teksańskie, jak tylko to jest możliwe, bo nawiązuje także w tekście do owego miejsca, do La Grange. A La Grange to był po prostu dom publiczny, bardzo opisywany w teksańskich mediach, a także taki, któremu poświęcono i książkę, i film. Dusty Hill w jednym z wywiadów dla Rolling Stone'a wspomina, że był tam, mając 13 lat, i potwierdza, tak, rzeczywiście, to był po prostu dom publiczny.

Opowiadając o relacjach między członkami tria ZZ Top, wspomniałem nazwę Dolina Charlotte. Na festiwalu w Dolinie Charlotte, festiwalu Legend Rocka, wystąpił też zespół Los Lobos, który właśnie teraz latem 2021 roku zaprezentował swoją nową, dużą płytę. Nosi ona tytuł Native Son.

To tytułowe nagranie z nowego albumu Los Lobos, Native Sons. Płyta, która opiera się w dużej mierze na repertuarze znanym z twórczości innych artystów. Jest tutaj tylko jedna własna kompozycja członków Los Lobos, czyli właśniowo Native Sons. Ale Los Lobos mają to do siebie, że potrafią nadać tak zwanym coverom zupełnie inny wymiar. Wymiar wyłącznie właściwy dla wilków. Los Lobos z nowej płyty jeszcze w dwóch nagraniach, które świadczą o owej różnorodności i inwencji w interpretowaniu twórczości innych autorów. Usłyszymy kolejno Dave'a Alvina, skoczną piosenkę Flat Top Joint, a następnie The World is a Ghetto. To jeden z najsłynniejszych utworów grupy War. Oto Los Lobos z albumu Native Sons.

I to właśnie Los Lobos przypomnieli mi o fantastycznej spuściźnie muzycznej grupy War. I to nie tylko tej z czasów, kiedy występowali wspólnie z Erykiem Bardonem, który zdawał się być takim łącznikiem muzyki War z sednem bielszego odcienia bluesa, ale także z albumami, które teoretycznie z bluesem nie były bezpośrednio związane, ale przecież i w warstwie harmonicznej i rytmicznej, a także i w instrumentacji bardzo często nawiązywali członkowie grupy War do bluesowych korzeni. To też mi uświadomiło, że powinienem od czasu do czasu prezentować w pierwszym odcieniu bluesa nagrania grupy War, bo jak teraz tak zaczynam się zastanawiać, to w tej 40-paroletniej historii pierwszego odcienia bluesa nagrań War było bardzo, bardzo niewiele. No więc, żeby nadrobić już teraz to zaniedbanie, zapraszam na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa do wysłuchania bluesika. W roli głównej w zasadzie harmonijka ustna Lee Oscara, a harmonijka to przecież jeden z najbardziej bluesowych instrumencików. Tytuł tego nagrania 58 Blues z płyty The World is a Ghetto. Zespół War. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: co ludzie o nich pomyślą.
1: To prawda, że tutaj z synonimami jest dosyć trudno. Mi przychodzą same wulgaryzmy do głowy, w sensie.
0: No właśnie, ale myślę, że jakoś udało mi się oddać charakter tego tematu i chciałabym rozpocząć od numeru Blues Brothers, Rubber Biscuit, bo no jednak trzeba mieć wywalone na to wszystko, żeby zrobić numer o kanapce i to o Wish Sandwich.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.
1: Jakoś mi się strasznie strasą ten numer kojarzy, nie wiem dlaczego.
2: W jakim sensie strasą?
1: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
2: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespołu The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie postać dziwacznego gitarzysty, którego lubię niezwykle. Gitarzysta nazywa się Jim Campilongo. Pochodzi z Nowego Jorku i można go spotkać na płytach bardzo wielu różnych wykonawców z tamtego rejonu. Najczęściej kojarzony jest ze współpracy z Norah Jones, z licznych jej projektów, nie tylko solowych. Ale Jim Campilongo nagrywa również swoje autorskie płyty i jest w moim mniemaniu wirtuozem gitary typu Telecaster, bo zna ten rodzaj gitary na wylot i potrafi z tej gitary wydobyć wszelkie możliwe alikwoty i zagrać na tej gitarze niemalże wszystko, ale ponieważ potrafi to robić, to bardzo wielu rzeczy po prostu nie gra. I tworzy piosenki takie, w których te różne dziwne, czasami sonorystyczne efekty dźwiękowe wykorzystuje w celach stricte muzycznych. Tutaj chciałbym zaproponować Państwu piosenkę, której nie da się słuchać bez uśmiechu na buzi. American Hips, Jim Campilongo.

0: No rzeczywiście, Jim Campilongo ma wywalone, jak państwo słyszeli, że nagrał taki właśnie długi numer, w którym tak niewiele się w sumie dzieje, to jest jakiś dowód na tą naszą tezę, że ma wywalone.
1: Nie wiem, ja odczułem po prostu w jego grze taką niesamowite poczucie humoru. To, co się odbywa właściwie w jakiejś takiej skali wszechświata, ma już absolutnie minimalne znaczenie, ale wydaje się, że on się tym niesamowicie bawi i
0: Cieszy się tym,
1: cieszy
0: no to
1: się
0: prawda.
1: niezwykle i brzmienie całego zespołu jest fantastyczne.
0: On jest super, ale właśnie o to chodzi, że to jest ten rodzaj ekstrawagancji takiej, no, że sobie pozwala absolutnie na wszystko. I taką też osobą była niestety, mówię niestety, bo jest to czas przeszły, a mogłoby tak nie być, Amy Winehouse, która jest w ogóle też ciekawym przykładem na to, że czasami zdarza się, że ktoś ma wywalone i to nagle idzie w parze z sukcesem komercyjnym, którego nikt się nie spodziewał.
1: O, myślę, że się spodziewał. Myślę, że wiele osób z wytwórni się spodziewało.
0: Nie, nie do końca, bo Amy Winehouse była jednak prekursorką tego powrotu do retro. I no nie wiem, czy ja oglądałam film o Amy Winehouse dokumentalny, chyba razem oglądaliśmy. No i tam po tej pierwszej płycie jej nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki wielki sukces, bo muzyka, którą ona grała wcześniej, ten jej album Back to Black zapoczątkował tą falę mody na retro, a zawsze jak coś jest pierwsze, no to nie jest dobrze widzenia, czy to odpali. W każdym razie, pomijając smutną historię Amy Winehouse, to polecam wrócić do jej koncertów, do jej występów live, bo tam idealnie widać, jak bardzo ma wszystko gdzieś i jednak była w tym urocza. Amy Winehouse w piosence Monkey Man.

0: To była Amy Winehouse w piosence Monkey Man, a teraz będzie postać, która dla mnie jest jedną z największych inspiracji do działania i do tworzenia. To jest postać Sissik Steve'a, czyli człowieka, który rozpoczął swoją karierę tak na poważnie w wieku 64 lat i z powodzeniem kontynuuje ją do dzisiaj. Amerykanie mówią o nim, że storytelling, który uprawiał kiedyś Tom Waits, przejął właśnie Sissik Steve i przerobił go na swój własny sposób. Sissik Steve jest o tyle charakterystyczny, że wszystko, co nagrywa, gra na instrumentach albo zrobionych przez siebie, albo zrobionych przez jego przyjaciół z bardzo dziwnych materiałów. Chwali się tym, że większość gitar, które posiada, znalazł na śmietniku i je odpowiednio dostosował do swoich własnych potrzeb, co usłyszycie Państwo również w piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować.
1: Nie wiem, czy Państwo mieli przyjemność oglądać koncert Sissik Steve'a na żywo, ale on na przykład miał taki numer w swoim repertuarze, że w pewnym momencie perkusista, który z nim grał, a grali często w duecie, wyskakiwał ze szczotą do zamiatania i tą szczotą tak sobie szurał i grał w ten sposób. I myślę, że to też pięknie obrazuje, że Sissik nie bardzo się przejmuje. Zresztą myślę, że to jest taki atut jego debiutu w tak późnym wieku.
0: Tak, Sissik jest w ogóle fantastyczną, taką bardzo pozytywną postacią, która swój okres, przynajmniej tak on twierdzi, bo nie do końca może to być prawdą, okres, podczas którego był po prostu bezdomny, a zajęło mu to kilka lat. I kilka lat siedział w więzieniu, podobno. Przetworzył na swój własny rodzaj sztuki muzyki bluesowej. Utwór, który chciałem Państwu zaproponować, jest zatytułowany Diddley Bow, a Diddley Bow to jest taki instrument, który, jak sam mówi o nim Sissik Steve, jest po prostu kawałem deski nałożonym na tą deskę kawałkiem drutu. Przed Państwem Sissik Steve.
1: Chcę powiedzieć, zacytować Sissika.
0: Proszę bardzo, Górecka zacytuje teraz Sissik Steve'a.
1: And sounds like shit.
0: Sounds like shit, czyli Sissik Steve i Diddley Bow.
2: Here come the one string Diddley Bow. In this here song.

To był CC Steve, a teraz wracamy na polskie podwórko. Okazało się, że na tym polskim podwórku mamy całkiem sporo takich wariatów, którzy no, mają wywalone na to, czy to, co robią, się opłaca, czy to, co robią, się komuś podoba, czy nie. I tu jest przykład, który podobnie jak Amy Winehouse, właśnie którego to myślenie zaprowadziło na szczyt. I mowa tutaj o Grupsonie. Właściwie Grupsona bardzo ciężko sklasyfikować, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. I jeżeli państwo nie znacie jeszcze jego muzyki, to możecie się o tym przekonać teraz. Zapraszamy Grupson w utworze Nie jestem. I jeszcze tylko tutaj mała adnotacja. Grupson troszeczkę przeklina. No nie przesada z tym. W każdym razie, dzieci, zatkajcie uszy.

Nie lubię się kłócić, choć lubię mieć rację. Mam swoje zdanie i pozamiatane wtedy, kiedy wiem, że w czterech literach masz je. I zanim

0: przy okazji Hot 16 Challenge 2. Jeżeli Państwo się nie natknęliście na ten, na tę ideę, to jest to idea polegająca na tym, że w 16 wersach artyści tworzyli utwory nawiązujące do sytuacji bieżącej naszej związanej z wirusem i tak dalej. I cała idea polegała na tym, żeby udostępniać te utwory w ciągu 72 godzin. Po otrzymaniu takiego wyzwania od innego artysty musieli nagrać swój numer. Zamieszczało się link do zbiórki na Się Pomaga i tak zbierane były pieniądze na wsparcie dla służb medycznych. Nieoczekiwaną gwiazdą Hot 16 Challenge 2...
1: Mało powiedziane, że gwiazdą, jeżeli istnieje w świecie pojęcie wygrania internetów, jak mawia młodzież...
0: To on to zrobił.
1: Tak.
0: On to zrobił, stał się Marian Lichtman, czyli ex-trubadur. I uważam, że gdyby Marian Lichtman nagrał płytę w takiej stylistyce, jak wykonał Hot 16 Challenge 2, to zaskarbiłby sobie miłość wielu fanów. Myślę, że nie ma co gadać, po prostu posłuchajmy.

To był mistrz Marian Lichtman, a teraz będzie artysta, który, że tak powiem kolokwialnie, miał tak wywalone, że już nawet przestał grać. Ale w czasach, kiedy jeszcze parał się muzyką, nagrał jedną z najpiękniejszych bluesowych płyt, moim zdaniem, w Polsce. Ten artysta nazywa się Mirosław Miras Stanisławowicz. Być może znacie Państwo jego losy, jeżeli ktoś z Państwa wie, co teraz Miras porabia, to bardzo prosimy o kontakt. W każdym razie z płyty All About Blues wybrałem piosenkę numer 10 na tejże płycie, Dust My Broom.

0: I'm gonna write a letter. She left me soon this morning as she got me that pool jam.
1: Strasznie mi jest smutno, że Miras już nie gra. Uważam, że to jest taki akurat trochę przykład zmarnowanego talentu. Myślę, że gdyby facet pojawił się w innym czasie, w innej przestrzeni, to mogłoby być dziś wielką gwiazdą.
2: Gdyby to taki trochę polski Sisik Steve, prawda? Tyle tylko, że Sisikowi udało się zaprezentować w takiej formie, która zainteresowała szerszą publiczność. Może nie ten kraj, może nie te czasy, a może Miras nie miał po prostu tak wspaniałej żony jak Sisik Steve.
1: To ja wrócę do takich weselszych trochę tematów i tutaj takie nasze nowsze odkrycie. W tym roku byli nominowani w kategorii debiutów do nagród Grammy. Moje serce skradło ich wykonanie z cyklu Tiny Desk, o którym już kiedyś wspominaliśmy, tak.
2: I kto wspominał?
1: Son Sosnowski wspominał. Dziękuję. Ale no to jest właśnie jedno z tych odkryć, którego dzięki Tiny Desk mogliśmy dokonać. I tutaj wokalistka, główna liderka tego składu, Teryona Tank Ball, jest absolutną petardą i na live'ach towarzyszy jej właśnie druga dziewczyna, Angelica Jelly Joseph, i one dwie razem są w stanie naprawdę rozmontować system. Podczas tego utworu, który chciałabym Państwu zaprezentować i do którego polecam wrócić, to jest właśnie z sesji Tiny Desk. Na przykład Teryona, czyli Tank, gra na drewnianych sztućcach. W ogóle robią rzeczy nieprzewidywalne i to jest jeden z tych zespołów, który absolutnie kupuje w wersji live, a jeśli chodzi o wersje studyjne, to jest to już dla mnie dużo, dużo, dużo mniej fajne. Ale one po prostu są petardami i widać, że nie przejmują się niczym. I uwielbiam to. I mam nadzieję, że tak zostanie i że to, że teraz osiągają powoli sukces, że nie zamienią się w taką komercyjną papkę. Trzymam za to kciuki. A tymczasem utwór Quick z wersji live z cyklu Tiny Desk, Tank and the Bangas.

0: To był zespół Tank and the Bangers, który wybrała Góreczka, moja ulubiona, i która, mam wrażenie, znowu wybrała najlepsze kawałki z tej audycji. W każdym razie, teraz będzie ostatni numer w trzecim odcinku Barszczu Sosnowskiego. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym znowu nie wrócił do mojego absolutnie ulubionego muzycznego wariata. Gdyby istniały jakiekolwiek zawody w wariactwie muzycznym
1: i zawody w tym, jak bardzo można mieć wywalone,
0: to Screaming Jay Hawkins zająłby na pewno pierwsze miejsce, przy czym to pierwsze miejsce byłoby tak odległe od drugiego miejsca, że żeby wejść na to podium, trzeba by użyć co najmniej wozu strażackiego, żeby Screaming Jay Hawkinsa tam po prostu obsadzili. Constipation Blues, czyli blues o zaparciu.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Zapraszamy na nasze audycje w piątki o 11 i na powtórki w soboty o 18. Oczywiście w miarę możliwości udostępnimy naszą playlistę.
0: Piosenki prezentowali dla Państwa dzisiaj Góreczka
1: i Sosnowski.
0: Ogromnie Państwu dziękujemy.

Let it go, let it go, let it go.

Maybe I'm gonna be all right. I think I'm gonna be all right.

Oh, man. Oh.

Ouais, c'est

should be a pay of this supposed obedience to white liberal.

0: Piękne to wykonanie, nieprawdaż?
1: Bardzo, bardzo dobre.
0: Przechodząc dalej, gdybyście Państwo wyobrazili sobie początek lat 90. i małego chłopca zbierającego truskawki w okolicach Płońska, to nie wiem, czy w pierwszym momencie przyszłoby Państwu do głowy, czego ten mały chłopiec mógłby słuchać. Ja natomiast, zbierając truskawki na początku lat 90., słuchałem zawsze tej piosenki. Chyba żadnej innej piosenki tak mocno nie kojarzę ze zbieraniem truskawek i bynajmniej ta piosenka nie kojarzy mi się z teledyskiem pełnym nocnych strachów, tylko właśnie z do połowy wypełnioną ubianką, wypełnioną właśnie truskawkami. Przed Państwem Metallica i Enter Sandman.

No, przyznam, że to było dosyć zaskakujące, a ja chciałabym przypomnieć wszystkim, że jednak w pracy najbardziej efektywni jesteśmy, kiedy unikamy wszelkiego rodzaju używek i wiedział o tym dobrze Ringo Starr, pisząc piosenkę zatytułowaną No No Song, w której to co chwilę odmawia jakiejś używki. Bardzo mnie ten utwór rozbawił. Ringo Starr. No No Song.

Być może ktoś z Państwa słucha tej audycji podczas pracy w biurze. Być może jest to praca w sklepie internetowym. I faktycznie przerobiłem wakacyjną pracę w sklepie wysyłkowym i kojarzy mi się ten okres w takiej pracy właśnie z piosenką, którą chciałbym Państwu zaproponować. James Brown w piosence The Payback.

0: Jako specjalistka od pracy w wakacje, ponieważ od ładnych paru lat w wakacje mogę zapomnieć o urlopie. Zawsze odbywa się w zupełnie jakimś innym, nieoczekiwanym momencie.
1: Czasami nawet w ogóle się nie odbywa.
0: To może już nie poruszajmy kwestii mojego pracocholizmu, ale wiem dobrze, że w każde wakacje, kiedy trzeba pracować, a inni mają urlopy, przychodzi taki moment stuporu, kiedy po prostu jedyną opcją, żeby jakoś dać sobie radę, to jest złapać rytm. W związku z tym jest to taki po prostu rytm takiego już automatu, który pracuje nie zastanawiając się nad tym za bardzo, bo to nie pomaga. I tutaj bardzo skojarzył mi się z tym utwór zespołu System of a Down zatytułowany Bounce.

0: pięknie to podsumowałaś i podkreśliłaś to pracę w wakacje, ale powiem ci szczerze, ten rytm kojarzy mi się nawet z późniejszym okresem pracy na roli na przykład i kojarzy mi się z wykopkami. Bo ten rytm i te chrzęszczące gitary brzmią trochę jak spadające na wóz ziemniaki.
1: Uważam, że też świetnie w przypadku osób pracujących młotem pneumatycznym ten utwór się sprawdzi. Polecamy. No ale co ty na to, Sosnowski, teraz powiesz?
0: Ja odpowiem w sposób zupełnie nieoczekiwany i niespodziewany nawet przeze mnie. To jest chyba taka piosenka, która pokazuje, jak praca może umęczyć człowieka do tego stopnia, że wypowiada on słowa w taki sposób, że nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie to zrozumieć. Oczywiście żartuję, bo to jest to kwestia szczególnej interpretacji tekstu. Artystka, która wykonuje piosenkę Work, jest to najzwyczajniej w świecie zupełnie niespodziewana Rihanna w piosence Work.

0: U nas w kraju często się mawia. Co ty na to, Sosnowski?
1: Ja tutaj nie mam nic do gadania.
0: W tej sytuacji, skoro tu nie ma dialogu, tylko jakiś monolog, teraz się rozpoczął, to przechodzę do następnej piosenki i czas na polską propozycję. I tutaj świeżynka, utwór bardzo, bardzo zdolnych ludzi, o których już wspominaliśmy kiedyś. Wspominaliśmy o Paulinie Mazur, czyli wokalistce tego zespołu. I właśnie zespół Hurricane, bo o nim mowa, niedawno wydał nowy singiel, który jest zatytułowany Loteria. I uważam, że ten utwór też sprawdzi się w pracy w wakacje, bo też ma coś takiego w sobie, że można się z nim zidentyfikować w takiej sytuacji. Hurricane, Loteria.

0: Pozdrawiamy Paulinę bardzo serdecznie. Tymczasem przechodzimy do takiego artysty, który zajmuje bardzo szczególne miejsce w moim sercu. Każdy, kto mnie chociaż
1: Już się boję.
0: odrobinę zna, dobrze wie, że mam szczególną słabość do postaci Rudiego Schuberta i Wałów Jagiellońskich. Chciałem tutaj na samym początku wybrać utwór zatytułowany Monika, dziewczyna ratownika, ale Kurecka przekonała mnie, żeby ukazać Rudiego w jeszcze trochę innym świetle. Państwo na pewno doskonale znacie ten utwór.

utwór. Wydaje mi się, że w wypadku pracy w okresie letnim sprawdzi się jeszcze lepiej niż Monika. Przed Państwem Wały Jagiellońskie w piosence Combine Bison.

0: Tak sobie teraz myślę, że chyba Rudy Schubert jest wybitnym specjalistą w kwestii pracy w wakacje. Bo zasadniczo Monika też dotyczy pracy sezonowej, prawda?
1: Ja myślę, że to jest dążenie po prostu do takiego napisania wakacyjnego hitu.
0: No to chyba
1: Mieliśmy
0: się udało, prawda? Monika, dziewczyna ratownika, jak najbardziej.
1: Monika jak Monika, ale Combine Bizon jest to na pewno hymn całej klasy pracującej. Tymczasem zagramy piosenkę chyba aktualnie mojego ulubionego kanadyjskiego zespołu hardrockowego, jakim jest Monster Truck. Piosenka For the People, którą chcielibyśmy Państwu zaproponować, pochodzi z przedostatniej płyty zespołu Monster Truck, zatytułowanej Sitting Heavy. Przed Państwem Monster Truck w piosence For the People.

0: I tak właśnie tym tanecznym czasem, a czasem marszowym krokiem zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Tak jak właśnie no, dzień pracy też kiedyś się kończy i zazwyczaj jakąś godzinę przed końcem pracy dopada mnie kryzys. Nie wiem, czy Państwo też tak macie, ale przychodzi czasem taki moment, że naprawdę dopada nas w pracy w okresie wakacyjnym ogromny kryzys i wtedy bardzo pomaga, żeby ktoś nam powiedział o tym, żebyśmy się nie poddawali.
1: W moim wypadku ten kryzys przychodzi dużo, dużo wcześniej. To jest zazwyczaj jakieś 30 minut po rozpoczęciu zmiany.
0: W każdym razie chcielibyśmy powiedzieć Państwu na pożegnanie, żebyście się Państwo nie poddawali. I dlatego zapraszamy do wysłuchania utworu w interpretacji Herbiego Hancocka, który pięknie wyśpiewali Pink i John Legend. I zapraszamy oczywiście na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18 i na kolejny barszcz jubileuszowy, 10 barszcz, kolejny piątek o godzinie 11.
1: Może wymyślimy jakąś nagrodę dla słuchaczy?
0: Dobrze, to umówmy się, że za tydzień w jubileuszowym 10 barszczu będzie konkurs z nagrodą.
1: Nikt nie wie oczywiście jeszcze jaką. My sami nie wiemy, jaki będzie to konkurs, nie wiemy, jaka to będzie nagroda. Tymczasem serdecznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej jakże zróżnicowanej muzycznie audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Sosnowski.
1: i Górecka.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa to 50-latek, który stara się iść z duchem czasu, ale jednocześnie stara się też nie tracić nic ze swoich podstaw, z tej bazy. Podobnie rzecz się ma, tyle tylko, że z dużo starszą jednostką, czyli ze słynnym Taj Mahalem, który mając 82 lata, zdaje się być nadal w doskonałej formie i oto podkreśla to też nową płytą wydaną w końcu kwietnia 2026 roku, album, który nosi zresztą taki znaczący tytuł Time, czas. Ten Time, czas to też jest tytułowe nagranie z tego albumu i tutaj mnie trochę to zaskakuje, bo jest to nieznana mi dotychczas kompozycja Billa Withersa. No ale Taj Mahal przecież wie, gdzie szukać ładnych, nieznanych numerów.

Time, tytułowe nagranie z albumu Taj Mahala i jego Phantom Blues Band. I pomyślałem sobie, że ta świeżo przesłuchana płyta może stać się też asumptem do zaprogramowania audycji. Audycji, w której Taj Mahal stałby się taką bardzo istotną jednostką przewodnią, ale niekoniecznie musiałby w każdym utworze zaistnieć jako wiodący wykonawca. Będę jeszcze też w tej audycji wracał do utworów z płyty Time, ale teraz chciałbym się cofnąć do grudnia 1968 roku, kiedy to Stonesi wykonali coś, co w historii zaistniało jako The Rolling Stones Rock and Roll Circus. To był taki projekt filmowo-koncertowy, który miał być taką psychodeliczną, z lekkim przymrużeniem oka odpowiedzią na telewizyjne widowiska końca lat 60. I wszystko to zostało zaaranżowane tak, jakby odbywało się w cyrku. Był namiot, byli akrobaci, była publiczność siedząca wokół areny, a poza samymi Stonesami wystąpili w tym przedstawieniu The Who, Jeff Rotal i taka supergrupa, która nazwała się The Dirty Mac, złożona z Johna Lennona, Erika Claptona, Keitha Richardsa i Mitcha Mitchella. I w tej sztuce wystąpił też Taj Mahal. Oto nagranie z tego właśnie przedstawienia, Taj Mahal w utworze Ain't That a Lot of Love.

A teraz wracam znowu do wydanej w 2026 roku w kwietniu płyty Time, która budzi we mnie bardzo, bardzo pozytywne emocje. Oto utwór zatytułowany Ask Me About Nothing But The Blues. Pytaj mnie o wszystko, byle nie o bluesa.

I znowu cofamy się do zamierzchłej przeszłości, rok 1973. Trzeci album Bonnie Raitt, zatytułowany Taking My Time, jeden z mniej znanych jej albumów, a mnie zainteresował w tym przypadku dlatego, że są tam trzy numery, które w dużej mierze zaprogramował Taj Mahal. Muzycznie, no i aranżacyjnie, i także zaistniał tam jako instrumentalista. Posłuchamy kompozycji Mose Allisona zatytułowanej Everybody's Crying Mercy. Bonnie Raitt z Taj Mahalem.

Na płycie Time, tej z 2026 roku, Taj Mahal i Phantom Blues Band wracają także do częstych w repertuarze Taj Mahala nawiązań do kultury karaibskiej. Oto właśnie po karaibsku kołyszący utwór Wild About My Loving.

A to będzie chyba najdziwniejsza współpraca w karierze Taj Mahala, bo oto w 2007 roku Taj Mahal nagrał jeden utwór z słynnym francuskim rock'n'rollowcem Johnnym Hallidayem. T'aime si mal, czyli kocham cię tak bardzo. Oto Taj Mahal i Johnny Hallyday.

tym samym 2007 roku, w którym ukazała się płyta Johnny'ego Hallyday'a, Taj Mahal uczestniczył w nagraniu albumu zatytułowanego Going Home, a Tribute to Fats Domino, na który złożyły się nagrania związane oczywiście z repertuarem Fatsa Domino, wykonywane przez wielu słynnych i najsłynniejszych artystów świata. Wśród nich znalazł się także Taj Mahal, który wykonał z repertuaru Fatsa Domino My Girl Josephine.

Vana Morrisona, Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Van zaprosił do nagrania kilkoro przyjaciół związanych z korzeniami bluesa, między innymi także Taj Mahala, i wspólnie wykonali kompozycję Chucka Willisa, Betty and Dupree.

I na koniec zachowałem przecudnego Longiera z udziałem Taj Mahala. To fragment płyty firmowanej przez Wyntona Marsalisa i Erika Claptona, którzy zaprosili do wykonania jednego z najbardziej znanych z tradycji jazzu utworów Just a Closer Walk with Thee, Taj Mahala. A więc Wynton, Eric i Taj. Na zakończenie tej krótkiej podróży w czasie pod patronatem Taj Mahala. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Eric Clapton. Taj Mahal.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Galia Volt wystąpiła. Prawdziwe nazwisko Galia Wautier, Belgijka, proszę państwa. Belgijka, która wybrała za swój świat Nowy Orlean. I tam też od pewnego czasu występuje, nagrywa. Była przez pewien czas kojarzona z zespołem Johnny'ego Mastro, The Mama's Boys, i z nimi też zrealizowała kilka projektów, ale z nastaniem COVID-19 okazało się, no, że nie ma jak z zespołem koncertować. Ale Galia nie załamała się i postanowiła pójść własną drogą, czyli sformować One Woman Band. Czy gra na gitarze, bębni sobie na perkusji nóżkami, czyli no tak jak to wielu muzyków już w przeszłości realizowało swoją własną drogę muzyczną, no ale wśród kobiet to jest niewątpliwie rzadkość. No i Galia Volt, nie dając się COVID-owi, zrealizowała pełny album zatytułowany One Woman Band. Wysłuchaliśmy utworu otwierającego tę płytę, a teraz jeszcze jeden króciutki i równie żywiołowy. It Ain't Bad. Nie jest źle. Galia Volt.

0: pretty good.
1: Można powiedzieć, że zuch kobieta, prawda? Tyle tylko, że dwa numery z płyty co pewien czas wystarczy. No, na dłuższą metę niestety skromna warstwa instrumentacyjna, no, a także pewien problem repertuarowy sprawia, że cała płyta na raz to chyba za dużo. Podobnie zresztą trochę rzecz się ma w przypadku następnego albumu, który nosi prosty tytuł The Parlor, czyli Salon. All right.

0: Ten króciutki utwór nosi tytuł Hot Foot i jest wprowadzeniem do pełnego albumu o tytule Parlor, tak jak już to powiedziałem, a firmuje ten album Alabama Slim. Urodzony 1939 rok, a więc, no, czyli starszak. Starszak i to w dodatku taki, któremu w zasadzie dopiero po jakichś tam 50 latach kariery muzycznej udało się coś nagrać. No a teraz trafił pod opiekę zacnych, młodszych ludzi z okolic Nowego Orleanu, jak na przykład Matta Pattona, który zajmował się także produkcją współczesną tak znanych wykonawców jak chociażby Drive-By Truckers. Do tego także jeszcze Jimbo Mathus ze Squirrel Nut Zippers jest zainteresowany twórczością Alabama Slima. No i dzięki temu mógł on zarejestrować pełny album, przy czym jego antyczna estetyka bluesowa została tutaj oprawiona w pełną nowoczesność. Album zarejestrowano w ciągu jednej sesji, niemalże jednym ciągiem, no ale potem to nagranie, w pełni zresztą tradycyjnie analogowe, zostało przejęte przez producentów, którzy dodali do tego parę innych instrumentów, no i sprawili, że brzmi ono dosyć współcześnie. Alabama Slim z albumu The Parlor jeszcze w dwóch nagraniach. Freddy's Voodoo Boogie, tutaj towarzyszy mu jego młodszy nieco kolega, od lat z nim współpracujący, czyli Little Freddie King. A do tego jeszcze kolejna kompozycja Miltona Fraziera, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko Alabamy Slima, Midnight Rider.
1: Baby, you got the voodoo mojo put on me.

0: W 2021 roku powraca także koncepcja Thomasa Ruffa, założyciela i właściciela zacnej firmy bluesowej Ruff Records, która polega na tym, że gromadzi on kilkoro wykonawców i pakuje ich do czegoś, co zostało nazwane Blues Caravan. I to jest taka objazdowa orkiestra, która także od czasu do czasu dokonuje nagrań. Tych blues karawanów było już chyba kilkanaście na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. No a teraz najnowszy blues karawan 2020, wydany w 2021 w składzie Jeremiah Johnson, Whitney Shea i Ryan Perry. Zacznijmy od Ryana Perry'ego, który zresztą sam się przedstawi.
1: Thank y'all so much. My name is Ryan Perry from Tupelo, Mississippi. I'm gonna do the title track to my debut album. It's called High Risk, Low Reward.

Nagrania pochodzą z niemieckiego klubu, utrwalone na początku 2020 roku. Teraz pora na Whitney Shea, żywiołową wokalistkę z San Diego, która już parokrotnie występowała w audycjach różnych w Radiu Baobab, prezentując swoją sztandarową piosenkę zatytułowaną A Woman Rules the World. No to teraz posłuchajmy koncertowej wersji tego utworu.

I na koniec z tego wydania Nowalijek spod Baobabu chciałbym, żeby Państwo poznali artystę, o którym prawie nic nie wiem, poza tym, że jest związany z muzyką z Teksasu, ale jeśli chodzi o miejsce, w którym żyje i tworzy, to są okolice Nowego Jorku. Nazywa się Andy Seagrave i właśnie zadebiutował w styczniu 2021 roku płytą zatytułowaną The Jungle. Jak na debiut całkiem przyzwoicie. Oto Andy Seagrave w trzech nagraniach: The Jungle, Bad Bad Man i The Fire Below. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

lewe, a zaraz potem prawe oko, nowe nagranie Joe Bonamassy. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Nowe nagranie Joe Bonamassy będzie, a jakże, ale na koniec tej audycji. A rozpocznie ją nowym nagraniem Joe Louis Walker.

To był rzeczywiście Joe Louis Walker, ale duch Joe Bonamassy krąży nad naszą audycją nieuchronnie, bo przecież ten utwór zatytułowany Blues Coming On kilka tygodni temu prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa, tyle tylko, że w wykonaniu Diona z Joe Bonamassą właśnie. Myślę, że przy okazji sesji Diona udało się Joe Louisowi Walkerowi nagrać Blues Coming On w nieco innej konfiguracji, a mianowicie właśnie z Dionem i z Ericiem Galesem, czyli trzy gitary i trzech wokalistów. To nowy album Joe Louisa Walkera zatytułowany właśnie Blues Coming On. Poza wspomnianymi już Ericiem Galesem i Dionem zgromadził Joe Louis Walker do współpracy przy tej płycie takie znakomitości jak Jorma Kaukonen, Mitch Ryder, Albert Lee, Charlie Harper i to się wydaje taki już obowiązujący niemal wzorzec realizowania nowych płyt w dzisiejszym około bluesowym świecie. Płyta Blues Coming On zabiera 12 nagrań, każde w zasadzie z innym zaproszonym do studia gościem. I bardzo tego się dobrze słucha, bo ci goście, a także sam Joe Louis Walker są gwarancją solidnego grania i nagrywania. Myślę, że dla blues fanów najciekawszym elementem tej nowej płyty Joe Louisa Walkera może być udział kobiecego głosu, a tym kobiecym głosem zachwyca Carla Cook, najmłodsza córka Sama Cooka, która specjalizuje się głównie w klimatach jazzujących, no ale tym razem dała się namówić na to, żeby pośpiewać w bluesowym towarzystwie. No więc ona za chwilkę wystąpi w nagraniu zatytułowanym Someday, Someway, ale przedtem jeszcze inny duet, tym razem męski, czyli Joe Louis Walker i Cab Moe, Old Time Used to Be. Nowa płyta Joe Louisa Walkera, Blues Coming On.

Lepiej późno niż wcale, można powiedzieć, jeśli chodzi o debiut Daffy Bishop w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo Daffy jest już na scenie muzycznej od prawie 40 lat. Na początku lat 90. zachwyceni jej głosem producenci kalifornijskiej produkcji poświęconej Janis Joplin zatrudnili ją do roli głównej w spektaklu muzycznym, a kiedy okazało się, że to się sprawdza, Big Brother and the Holding Company, którzy wznowili działalność w latach 90., zabrali ją na swoją trasę koncertową po Japonii. No, ale od tego czasu Daffy bardzo się usamodzielniła, ma własny zespół, współpracuje blisko, nie tylko rodzinnie, ale i muzycznie ze swoim mężem, Chrisem Carlsonem, gitarzystą, który także aranżuje i współkomponuje znaczną część jej repertuaru. I właśnie teraz ukazał się 8. album Daffy Bishop, zatytułowany I'm Gonna Do What I Want, czyli Zrobię, co zechcę. I to było tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Ma głosisko kobieta, prawda? No to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań Daffy Bishop. Whistle Calling i The New Song.

Pick Me Up Off the Floor, ósma w dyskografii Norah Jones, płyta długo grająca. Nowa, ale jak wynika z plot sieciowych, nie do końca, w tym sensie, że nie jest to album przygotowany specjalnie na ten czas i na to właśnie wydanie, tylko to jest troszkę taka zbieranka pięknych zresztą nagrań wynikających ze współpracy Nory z Thomasem Bartlettem i Jeffem Tweedym. I bardzo dobrze, że ten zbiór się ukazał, bo to są bardzo ładne piosenki. Fortepian Nory odgrywa tutaj ogromną rolę, no ale od czasu do czasu też przewija się a to dobrze brzmiąca gitarka, a to hamondzik. Jak na przykład w kolejnym nagraniu. To, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Heartbroken Day After, a to z tym hamondem w tle Flame Twin, Norah Jones.

Mike Zito z albumu Quarantine Blues. Jakiś tydzień temu, chyba w innej audycji, błędnie wymówiłem tę nazwę. Nie wiadomo dlaczego, opierałem się, że to będzie quarantine. Przecież po angielsku kwarantanna to jest quarantine. No więc album nosi tytuł Quarantine Blues i jest to ewidentnie płyta zrobiona w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy nie za bardzo można było się poruszać po różnych miejscach, żeby złapać albo właściwe studio, albo właściwy czas na to, żeby spokojnie popracować nad tymi nagraniami. To są chyba wręcz nagrania live, tyle tylko, no, że w jednym miejscu zrobione bez publiczności. Mastering tych nagrań wprawia mnie w zadziwienie, bo kiedy się patrzy na spektrum, na oscylatorze czy czym tam innym, no to wylatuje poza wszystkie możliwe ograniczniki to, co zostało zapisane na plikach płyty Quarantine Blues, co potwierdza także utwór Dust Up.

No i przyszła pora na ten moment, na który wszyscy tak czekamy, czyli na nowe nagranie Joe Bonamassy. To, że Joe Bonamassa będzie wypuszczał nagrania z planowanego na wczesną czy późną jesień 2020 roku albumu, nie jest niczym dziwnym, no bo przecież nie może tydzień, czy no powiedzmy dwa tygodnie minąć, żeby nie zaistniało coś nowego z jego fonograficznego dorobku, ale to nagranie wykracza poza taki standard. Od po prostu mam coś nowego, to wrzucam. Bo ten utwór jest dziełem wspólnym Joe Bonamassy i Pete'a Browna. A Pete Brown, o tym wiedzą słuchacze z wyższych półek znajomości historii rock'n'rolla, Pete Brown to znakomity poeta, tekściarz, no także troszkę performer i nawet artysta estradowy, który wsławił się przede wszystkim współpracą z zespołem Cream i tymi wspaniałymi numerami, które z Jackiem Bruce'em wymyślił i wprowadził do panteonu nagrań muzyki okołorockowej. Pete Brown z różnymi artystami kojarzył się po rozstaniu z Cream i Jackiem Bruce'em. Także pamiętam, że miał przyjechać na Suwałki Blues Festival z Chrissy Matthewsem, no ale wtedy zdrowie na to nie pozwoliło. Wnioskuję z tego, że Pete Brown napisał coś dla Bonamassy, ze zdrowiem jest w porządku, no i bardzo to jest dobra wiadomość. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Joe Bonamassa When One Door Opens. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: prepare.
1: Bielszy odcień bluesa.

Dobry wieczór, witam. Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z muzyczną opowieścią, opowieścią o powrocie do miejsca, w którym artysta się urodził. Przez wiele, wiele lat wyrażał muzyką wiele rozmaitych uczuć w różnych odcieniach, a teraz pozwolił sobie na to, żeby wrócić do tego czasu, kiedy nasiąkał muzyką, a ta muzyka rozbrzmiewała w jego rodzinnej, północnej Karolinie. Nazwał tę opowieść Ashes and Dust. Panie i panowie, pan Warren Haynes.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Jan, pisane J-A-N, piękne imię, prawda? Okazuje się, że może to być także imię kobiety. Jan Preston jest pianistką kształconą klasycznie, ale jej muza skierowała jej muzyczną duszę w stronę boogie, fortepianowego boogie oczywiście. Nagrywa już od dobrych kilkunastu lat, no i to jest zapewne debiut w audycjach Radia Baobab, bo ukazał się kolejny album Jan Preston zatytułowany Piano Boogie Woman. No i są tutaj rzeczywiście same fortepianowe utwory utrzymane w konwencji blues boogie, niektóre instrumentalne, niektóre z dodatkiem głosu pani Jan Preston. Klasyczne wykształcenie muzyczne Jan Preston wpływa także na niektóre elementy jej repertuaru. Oto za chwilkę usłyszą państwa Nad Boogie, czyli boogie korzeniami osadzone w klasyce Piotra Czajkowskiego i jego Dziadka do orzechów. No zresztą to nie pierwsza tego typu próba, bo przecież Keith Emerson już próbował to zrobić, a przed nim jeszcze Bee Bumble ze swoim Nat Rockerem. No a teraz Jan Preston, Nad Boogie.

W sumie będzie dzisiaj jeszcze więcej debiutów, bo za chwileczkę wystąpi Adam Douglas, który nie miał jeszcze szczęścia w Radiu Baobab. No i teraz szczęśliwa gwiazdka do niego zamrugała. Na antenie Radia Baobab Adam Douglas.

Adam Douglas, śpiewa, gra na gitarze, urodził się w Oklahomie. No, świetne miejsce dla muzyka, który powinien być popularnym artystą w Radiu Baobab. Adam Douglas, Amerykanin, na stałe osiadły już od pewnego czasu w Norwegii i tam też nagrywa, choć brzmi wcale nie po norwesku, a właśnie tak, jak sobie wyobrażamy, może brzmieć muzyk z Oklahomy. W 2021 roku ukazał się album Better Angels Adama Douglasa i z tej właśnie płytki usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Joyous Will Be. Kolejne nagranie Adama Douglasa też należy do typowo norweskiej Amerykany. Oto nagranie zatytułowane A Whistle to Blow. Adam Douglas.

Howie Gelb występował w Radiu Baobab w różnych audycjach wielokrotnie. I myślę, że także mogłem już prezentować przed laty nagrania z płyty, którą właśnie teraz chcę pokrótce omówić. Album nosi tytuł Alegrias, został wydany w 2010 roku i to jest nietypowa, zresztą jaka płyta Howiego jest typowa, więc ta nietypowość tego albumu polega na tym, że jest on w swoim charakterze dosyć taki hispano-muzyczny. I rozpoczynała się ta płyta od nagrania Four Door Maverick.

z albumu Alegrias, który miał swój debiut 10 lat temu. Howie Gelb wykonał utwór Four Door Maverick. Ale jak to bywa przy okazji takich jubileuszowych wydawnictw, są one wzbogacane o utwory, nagrania, których wcześniej nie słyszeliśmy. No i tak też jest w tym przypadku. Oto kolejne dwa nagrania Howiego Gelba zatytułowane Rain and Thunder i Crazy to Love You. I tu właśnie są takie momenty, które ja u Howiego najbardziej lubię, czyli takie mruczano-szeptane. Wydaje się, że czasami ten głos może już nawet gdzieś się skryć pod jakąś kołderką czy zasłonką, ale wydobywa się, mruczy i mruczy bardzo przekonująco. Howie Gelb.

I teraz się troszkę sam rozśmieszam, bo to będzie chyba debiut w audycjach Radia Baobab. Kings of Leon, czyli jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych współczesności, no jakoś niespecjalnie był umieszczany w nurcie około bluesowym, który jest przecież obowiązującym nurtem dla Radia Baobab. Ale kiedy posłuchałem sobie w całości albumu When You See Yourself, czyli nowej z 2021 roku płyty Kings of Leon, to choć nie ma tam bezpośrednich nawiązań do bluesowego standardu, to myślę, że zbliża się powoli ten moment, który być może za 2 albo 3 dziesięciolecia doprowadzi do tego, że panowie Followill zrozumieją, że tak naprawdę u korzeni ich muzyki leży blues. A na razie posłuchajmy Stormy Weather i Claire and Eddie, 2 nagrań z albumu When You See Yourself, Kings of Leon.

Tak jak wcześniej awizowałem, to wydanie Nowalijek jest i troszkę od sasa do lasa, i od jednego miejsca do drugiego, i są to miejsca czasami od siebie bardzo odległe, albo no, tak wydawałoby się dosyć nieoczywiste dla repertuaru Radia Baobab. Oto przed Państwem zespół Black Banjo.

ten instrumentalny utwór, nosi tytuł Bumps Boogie i wykonawca Black Banjo. To jest orkiestra włoska, choć nosi nazwę anglojęzyczną i od czasu do czasu, kiedy towarzyszy muzyce instrumentalnej grupy Black Banjo jakiś wokal, no to jest to wokal w języku angielskim zazwyczaj. Album grupy Black Banjo nosi tytuł Out of the Skies i szczycą się tutaj muzycy włoscy, że pozyskali do współpracy znanych amerykańskich muzyków. Wśród nich także jest znakomity, no i słynny w niektórych kręgach, saksofonista Blue Lou Marini, znany nam z występów chociażby z zespołem Room Full of Blues, no a także z filmów o Blues Brothers, bo on tam pokazywał się i grał na saksofonie bardzo udatnie. I właśnie teraz posłuchamy Black Banjo z towarzyszeniem Blue Lou Marini w utworze The Contest.

Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem debiut, ale chyba jednak nie, bo przez te 15 ponad lat działania antenowego w Radiu Baobab musiałem trafić jakoś na nagranie Suzy Quatro, bo to właśnie ona za chwileczkę zaprezentuje nowiuteńkie, awizujące nową płytę nagranie zatytułowane The Devil in Me. Chciałoby się powiedzieć stara, dobra Suzy Quatro. No i tak to rzeczywiście jest. Jeżeli ktoś lubi taką muzyczkę, to i to nagranie Suzy Quatro mu się spodoba.

Vana Morrisona nie trzeba nikomu przedstawiać i przypominać, kim ten artysta jest. Kiedy ostatnim razem wspominałem w którejś z audycji Radia Baobab nową płytę, czy raczej nowe nagranie Vana Morrisona, towarzyszyło temu pewien niepokój. Czy Van Morrison nie przesadza w otwartym, negatywnym stosunku do wszelkich obostrzeń społecznych, które są związane z COVID-em. W poprzedniej swojej realizacji, zresztą towarzyszył mu w niej Eric Clapton, Van Morrison w sposób bardzo negatywny wyrażał się w tekście o tym wszystkim, co spowodowała zaraza. Podobno też cały album, który wkrótce się ukaże, a będzie on nosił tytuł Latest Record Project, będzie także bardzo w warstwie tekstowej krytyczny w stosunku do niedogodności życia spowodowanych COVID-em. Spotkał się też Van Morrison z ogromną krytyką ze strony i recenzentów, no a także części fanów. Jak to będzie, jak to mówią, usłyszymy, zobaczymy. Na razie mamy jedno nagranie zatytułowane Latest Record Project. Oto Van Morrison 2021.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu dwa nagrania duetu, który już awizowałem w którymś z wydań nowalijek. To duet Jimbo Mathus i Andrew Bird. Wspominałem wówczas o pięknym, ascetycznym wideoklipie, który towarzyszył jednemu z nagrań awizujących ten album. To była sytuacja plenerowa. Obaj panowie siedzieli na tle przyrody amerykańskiej. W oddali widać było zachodzące słońce. Wszystko w pięknych kolorach nadchodzącego zmierzchu. No i muzyka łagodna. Tak łagodna, jak otaczająca ją przyroda. I taka też jest cała płyta, która nosi tytuł These 13, czyli tych 13 nagrań, bo tyle znalazło się na albumie, który firmują Jimbo Mathus i Andrew Bird. No i tak właśnie, zgodnie z duchem przyrody, zakończymy to wydanie nowalijek spod Baobabu. Beat Still My Heart i Bell Witch. To dwa tytuły z albumu zatytułowanego These 13. Wystąpią Jimbo Mathus i Andrew Bird. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów wita Jan Chojnacki. Kiedy sobie planowałem program tego wydania Boba, pomyślałem, że rozpocznę od tego, że to będzie wydanie absolutnie niecodzienne, no, odmienne od wszystkich dotychczasowych, ale złapałem się na tym, że już parokrotnie awizowałem taką odmienność, więc proszę przyjąć, że w zasadzie wszystkie Boby są niestandardowe. A niestandardowość tego wydania polega na tym, że zacznę od wyboru patronki, bowiem no dobre już kilka miesięcy temu zgłosiłem taką ideę, żeby moi patroni i moje patronki przysyłali swoje życzenia najszczersze, czyli najszczersze bluesowe wybrane przez siebie nagrania, 3, 2, 4, a ja będę się starał je pomieścić w kolejnych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa, no tak, żeby również pozostała część odbiorców tego programu wiedziała, jak patroni się zapatrują na swoją kochaną muzykę i jakie mają swoje indywidualne wybory. Dziś wybór patronki Oli Kamińskiej. To jest nie tylko patronka Boba, ale to jest także z mojego historycznego punktu widzenia patronka całego kręgu najwierniejszych słuchaczek i słuchaczy mojej audycji, ogromnie zasłużona także w dziedzinie ubarwiania moich audycji ilustracjami i komentarzami na naszych forach internetowych. Olu, bardzo cię pozdrawiam i śpieszę spełnić twoje wybory. Liścik nie był specjalnie długi i tak naprawdę z takich osobistych wynurzeń to Ola oświadczyła, że wybór bardzo trudny, bo przecież to tysiące ulubionych utworów i wykonawców, no ale na okoliczność patronackiego wyboru bobowego wybrała 3 nagrania. I muszę powiedzieć, że nie wszystkie wydały mi się takie zupełnie oczywiste. Pierwszy, powiedzmy sobie tak, no bo John Mayall ze swoimi The Blues Breakers to niewątpliwie jeden z patronów Bielszego Odcienia Bluesa, więc wybór wydawałby się dosyć naturalny. Ale już jeśli chodzi o konkretną pieśń, to nie jest to taka oczywista oczywistość, bo nie sięgamy do jakichś takich naprawdę podstawowych nagrań Johna Mayalla, czy też tych początkowych, które zazwyczaj wprowadzają słuchacza w klimat jego muzyki, ale Ola poprosiła o utwór zatytułowany The Mists of Time, który znalazł się na wydanej w 2002 roku płycie zatytułowanej Stories. Myślę, że przy jakiejś okazji jeszcze zagadnę, Ole, dlaczego właśnie ten numer Johna Mayalla wybrała. No a teraz zanurzmy się w muzykę naszego muzycznego patrona. John Mayall, The Mists of Time.

Mówiłem już kilka minut temu, że te wybory patronki Oli nie są takie zupełnie jednoznaczne i oczywiste, bo na drugiej pozycji wymieniła nagranie zespołu, który nie jest tak naprawdę związany z mainstreamem bluesowego grania. Mianowicie chodzi o Cowboy Junkies. W ich muzyce jest sporo śladów tego, że korzystali z muzyki korzeni, ale no nie są traktowani jako orkiestra bluesowa. A do tego jeszcze Ola wybrała nagranie nie z ich podstawowego repertuaru, to znaczy nie jest to nagranie z płyty firmowanej przez Cowboy Junkies, ale z takiego albumu, który nosi tytuł Por Vida po hiszpańsku, a w podtytule angielskim A Tribute to the Songs of Alejandro Escovedo. A Alejandro Escovedo to taki niepokorny dosyć twórca, który oscyluje pomiędzy folkiem, rockiem, Tex-Mex, a czasami wręcz zahaczał w swoim muzykowaniu o nawet jakieś punkowe chyba korzenie. W 2004 roku ukazał się album, w którym różni słynni artyści oddają cześć jego muzyce. Wśród tych słynnych znaleźli się John Cale, Steve Earle, Son Volt, Lucinda Williams, no i także właśnie Cowboy Junkies. Ola dopisała w swoim liściku, że kiedyś usłyszałam ten utwór w mojej z Wojtkiem Manem audycji w Baobabie i bardzo jej się to spodobało. Szczerze powiem, że kiedy rzuciłem okiem na tytuł Don't Need You i Cowboy Junkies, to w pierwszej chwili nie mogłem sobie odtworzyć w moim starczym rozumie, skąd to nagranie się wzięło. No ale potem po bluesowej nitce do kłębka i dotarłem do albumu poświęconego twórczości Alejandro Escovedo. I oto teraz, zgodnie z wyborem Oli, Cowboy Junkies, Don't Need You.

I wreszcie trzecie nagranie według wyboru patronki naszej Oli. Otóż Ola zażyczyła sobie Midnight Blues w wykonaniu Snowy'ego White'a. I tutaj też miałem lekki problem, bo nie bardzo wiedziałem, o którą wersję tego nagrania chodzi, bo są dwie na płytach Snowy'ego White'a, jedna koncertowa, druga studyjna, i sobie posłuchałem obu. I już nie konsultując tego z Olą, wybrałem wersję studyjną. Z albumu zatytułowanego No Faith Required z 1996 roku Snowy White ze swoim zespołem w nagraniu Midnight Blues.

0: To były trzy piękne pieśni wybrane przez patronkę Radia Baobab, czyli przez Olę Kamińską, naszą szefową, jeśli chodzi o komentowanie programu Pierwszy Odcień Bluesa, a także paru innych, w których uczestniczę. Jeszcze raz, Olu, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to zachęci także pozostałe patronki i patronów do tego, żeby dostarczać na adres mój mailowy, czyli baobab@radiobaobab.pl swoje życzenia w postaci listy dwóch, trzech nagrań, które chcieliby Państwo usłyszeć w Pierwszym Odcieniu Bluesa. A teraz przechodzę do drugiej części tego niestandardowego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa. I niestandardowość ta będzie polegała na tym, że zaprezentuję 7 nagrań z jednej płyty, ale jakżeż istotnej. Album nosi tytuł długi, no bo też trudno było nazwać to przedsięwzięcie krótko. Celebrate the music of Peter Green and the early years of Fleetwood Mac, live from the London Palladium. I to jest nagranie fantastycznego koncertu, który odbył się 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Organizatorem i dobrym duchem tego przedsięwzięcia był Mick Fleetwood, dzięki któremu powstał zespół Fleetwood Mac. I cała ta impreza była poświęcona pamięci niedawno zmarłego współzałożyciela Fleetwood Maca, czyli Petera Greena. Ten album ukazuje się pod koniec kwietnia 2021 roku i w formie audio, i w formie wideo. I zawiera pełną rejestrację tego koncertu. Trwał ten koncert prawie 2 godziny. Zebrał Mick Fleetwood towarzystwo bardzo doborowe, do tego stopnia doborowe, że pozwolę sobie wymienić wszystkich, którzy wzięli udział w tym koncercie. A więc Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Pete Townsend, Steven Tyler i Bill Wyman. A do tego producentem tego koncertu w sensie dźwiękowym był słynny Glyn Johns, który przecież produkował na przykład nagrania The Beatles między innymi, a w skład stałej orkiestry towarzyszącej tym wszystkim wymienionym wcześniej gigantom wchodzili oczywiście sam Mick Fleetwood, perkusista, Andy Fairweather Lowe, Dave Bruns, Rick Vito, Zach Starkey, Johnny Lang i Ricky Peterson. Nie zamierzam przedstawić dziś całego zestawu tych nagrań, no bo jak mówiłem, trwa to wszystko prawie 2 godziny, ale dokonałem wyboru. O kryteriach tego doboru powiem za chwilę, a teraz proszę posłuchać, jak rozpoczynał się ten koncert, a rozpoczynał go utwór zatytułowany Rolling Man. W głównej roli wystąpił tutaj Rick Vito.
1: Hello, hello, hello. Good evening, everyone, and welcome. There's an old, lovely phrase that is well worn in my life to start the show. If music be the food of love, then play on. Enjoy the evening.

0: Thank you, John.
1: Każde z tych nagrań jest też wprowadzane krótką introdukcją przez gospodarza wieczoru, czyli przez Micka Fleetwooda. Oto następne, Stop Messing Around, takie bardzo greenowskie, bym powiedział. I tutaj z niesłychaną satysfakcją odnotowałem obecność w gronie tych wykonawców pani Christine McVie, czyli tej osoby, z którą Fleetwood Mac rozpoczął swoją wspaniałą bluesową drogę w Wielkiej Brytanii, a która później przeniosła się wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami, czyli Mickiem Fleetwoodem i Johnem McVie do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś zespół Fleetwood Mac stanowi jedno z najistotniejszych historycznie zjawisk w muzyce rockowej Stanów Zjednoczonych. W wykonaniu Christine McVie usłyszymy Stop Messing Around.
0: We are going to introduce a lady that needs no introduction whatsoever. She is like a sister to me. I've shared the stage with her for over 40 years. Welcome the one and only Miss Christine McVie.

0: Kolejny muzyk, z którym Peter Green grywał w tych pierwszych latach działalności grupy Fleetwood Mac, jest dobrze znany nam z występów chociażby na Suwałki Blues Festival, Jeremy Spencer. I oto on, Jeremy Spencer, gitarzysta i wokalista w niezwykle kameralnej, ale jakże śpiewnej i kołyszącej wersji utworu The Sky is Crying Elmora Jamesa. W tej wersji The Sky is Crying usłyszymy tylko dwóch wykonawców, właśnie Jeremy'ego Spencera, śpiewającego i grającego na gitarze, i towarzyszącego mu na basie Billa Wymana. Tak, tak, tego Billa Wymana.
1: Very special moment for me, being a drummer, to be in the presence of Mr. Bill Wyman. Last time I shared the stage with this dear friend of mine was 50 years ago. So please welcome Mr. Jeremy Spencer.

0: kolejnym nagraniu nie usłyszymy już żadnego z muzyków, który miał okazję grać z Peterem Greenem w okresie, kiedy występował on z zespołem Fleetwood Mac, ale usłyszymy tutaj niezwykły łącznik z tym czasem, a tym łącznikiem będzie gitara, słynny Gibson Petera Greena, którego właścicielem jest teraz w XXI wieku Kirk Hammett z Metallica. I on właśnie z Billym Gibbonsem wykona The Green Manalishi.
1: Are you still with us? Are you really with us? So next up here is a absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar. Kirk Hammett.

0: Green Man Alicia.
1: Billy Gibbons przewija się przez scenę tego koncertu kilkakrotnie. Przed chwileczką usłyszeliśmy go z Kirkiem Hammettem, no a teraz z gigantem amerykańskiej sceny rockowej, Stevenem Tylerem. Oto Billy Gibbons i Steven Tyler i Rattlesnake Shake.
2: At this point I'd like to introduce a dear friend of mine, one hell of a singer, Mr. Steven Tyler.

0: Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym dwugodzinnym programem koncertu Celebrate the Music of Peter Green, zorganizowanego przez Micka Fleetwooda, który odbył się w lutym 2020 roku. To rzeczywiście niezwykłe przeżycie muzyczne. Myślę głównie dla tych, którzy wyrastali w czasie, kiedy Fleetwood Mac święcił swoje największe bluesowe triumfy, ale myślę, że może być też i atrakcyjny dla wszystkich, którzy po prostu lubią prawdziwą, dobrą, żywą muzykę. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa i na zakończenie prezentacji tego albumu posłuchamy teraz zamykającego całość tego koncertu utworu Shake Your Money Maker, w którym to na estradzie pojawili się wszyscy uczestnicy tego wieczoru. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Artists on stage, all I can say is thank each and every one of you for turning up tonight. I am blessed, you were blessed, we're all blessed to have so much fun tonight. Thank you so very much.

Radio Baobab.

0: Zagrzewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.